0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.
2: Progress. Armed robbery report on 6th Street. All units, please respond. Shots fired.

Bez nieraz.

0: autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.
2: Dziękuję. Allowing me to see myself the way you see me. Thank you.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest czwartek, 13 sierpnia.

Wyobraź sobie, że spotykasz się z kimś dla ciebie ważnym. Kimś, komu możesz zadać nurtujące cię pytanie. Bardzo liczysz się ze zdaniem tej osoby i nie możesz się doczekać odpowiedzi.

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mamy przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość.

cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

Pytanie, które Piotr zadaje Jezusowi, nie jest tylko teoretyczną kwestią, którą potrzebuje zrozumieć. I jeszcze chwilę temu uczniowie spierali się o to, który z nich jest największy. Doświadczenie napięć, kłótni i zranień jest w relacjach nieuniknione. Przychodzenie z tym do Jezusa pomaga przeżyć trudne uczucia i znaleźć odpowiednie rozwiązanie. O której z ważnych dla Ciebie relacji chciałbyś dziś opowiedzieć Jezusowi?

sługa z przypowieści składa królowi niemożliwą do zrealizowania obietnicę. Jego dług odpowiada około 200 tysiącom lat pracy robotnika. Mimo absurdalności jego prośby, nie zostaje wyśmiany, ale zwolniony z tego zobowiązania. Kochający Bóg poszukuje nas i wyprzedza swoim działaniem. Nie musimy ani nie możemy zasłużyć na Jego miłość i przebaczenie. Możemy je tylko przyjąć.

przykład sługi pokazuje, że można otrzymać przebaczenie, ale nie pozwolić przeniknąć się do głębi tym, co ono znaczy i do czego zaprasza. Szczere otwarcie się na miłosierdzie prowadzi zawsze do wzrostu w nas miłości do Boga, siebie i innych ludzi. Ten proces wymaga jednak czasu i cierpliwości. Słuchając ponownie Ewangelii, możesz poprosić o tę łaskę dla siebie.

Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mamy przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granice Judei za Jordan.

Na zakończenie możesz opowiedzieć Jezusowi o tym, co poruszyło cię podczas dzisiejszej modlitwy.

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imieniu ojców i braci Paulinów witam was bardzo serdecznie na Jasnej Górze w naszym narodowym sanktuarium, gdzie gromadzimy się, aby uczestniczyć w Najświętszej Eucharystii i równocześnie spotkać się z naszą Najdroższą Matką, bo to do niej właśnie szliście przez tyle dni i tutaj jak miło jest spotkać się z tą, którą nazywamy naszą Najlepszą Matką i Królową Polski. Cieszymy się z waszej obecności bardzo. Pragnąłbym w sposób szczególny powitać głównego celebransa dzisiejszej Eucharystii, księdza biskupa Piotra z archidiecezji gdańskiej, który jest pielgrzymką kaszubską i bardzo jesteśmy zadowoleni i dziękujemy serdecznie za ten wielki trud pielgrzymowania. No i życzymy dalszego powodzenia do Matki Bożej Piekarski. Niech Matka Boża ma wszystkich was w swojej opiece. Księże biskupie, dziękujemy bardzo za przewodniczenie dzisiejszej Eucharystii. Równocześnie witam innych pielgrzymów, którzy są z nami zgromadzeni w dniu dzisiejszym. Tradycyjnie pielgrzymka z Częstochowy Raków, która przychodzi przez 9 dni tutaj na Jasną Górę. W tym okresie z kapłanem są obecni w liczbie 25 puntników. Również witam pielgrzymkę autokarową z diecezji rzeszowskiej z miejscowości Biedziedza, którzy są zgromadzeni z nami w kaplicy cudownego obrazu. Intencje mszy świętej są następujące. Ksiądz Jan odprawia w intencji pierwszej pielgrzymki kaszubskiej. Ja modlę się w intencji 60. urodziny Hanny Szczebleckiej o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Jasnogórskiej. Ojciec Jan ze świętej pamięci Stanisławę Przątka w 4. rocznicę śmierci. Ojciec Ryszard dziękczynna w intencji Michała Goryńskiego o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji urodzin. Ksiądz Robert o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Pawła. Ksiądz Jerzy o Boże błogosławieństwo, zdrowie, oddalenie niebezpieczeństw i opiekę Matki Bożej dla Aleksandry, Antoniny i Alicji. Ksiądz Andrzej w intencji Pani Marii, Kazimiery i Anny o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i potrzebne łaski w dalszym życiu. Pozostali bracia kapłani modlą się we własnych intencjach. Księże biskupie, bardzo prosimy o przewodniczenie.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z wami. Dziękujemy Ojcu za powitanie i my również cieszymy się, że możemy tu być, spotkać się przy tym ołtarzu o poranku i usłyszeć słowa Chrystusa dzisiaj szczególnie mocno brzmiące o przebaczeniu, o tym przebaczeniu, którym pomaga nam bardzo Matka Przenajświętsza stojąca pod krzyżem Pana. Modlimy się też w tej Eucharystii o szczęśliwe rozwiązanie dla Edyty. Ojciec Jan tą mszę świętą sprawuje, nasz ksiądz Jan Perszon. Uznajmy przed Bogiem naszą słabość i grzeszność, byśmy godnie mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który umarłeś na krzyżu dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Chryste, który z martwych wstałeś i dajesz nam życie wieczne, zmiłuj się nad nami. Panie, który posyłasz nam Ducha Świętego, abyśmy nie ustali w drodze, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych. Spraw łaskawie, abyśmy na ziemi z zapałem walczyli w obronie wiary, a w niebie wysławiali Twoje zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.

Čitonisk sądzi proroka Izajasza. Stunie są na końcu czasów, że góra świątyni Pana stanie młeckną na wierzchu górów i wejścia staje ponad górci. Wszyscy narody do niej popłyną, wiele ledów płydze i rzecze. Płyta, chcemy, że wstąpić na górę Pana do świątyni Jakubowego Boga. By nas nauczy swoich drogów, żeby sme jesme kroczele jego stegnama. Bo prawo windze ze Syjonu i słowo Pana z Jerozolimy. Łen mdze jednocium pomiędzy ledama i wedy łeb sądę dla wiele narodów. Tedy swoje miecze przekują na lemiąże, a swoje peci na sierpę. Neród procem nerodowi nie podniesie miecia. Niemdum so windze sposobie ledołejne. Płyta wa z democtwa Jakuba. Chcemy, że kroczec we widze Pana. To jest słowo Boże.

Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

siostry i bracia, na czele z bratem, biskupem Piotrem. Historia zbawienia nie zakończyła się wraz z finałem misji ziemskiej Pana Jezusa. On żyje i działa w swoim mistycznym ciele, w Kościele. Ten apostolski Kościół reprezentuje i uobecnia wśród nas biskup Piotr. 645 lat temu Pan sprawił, że ta ikona, Jasna Góra, Czarna Madonna, zaczęła być duchowym centrum narodu i jego trudnych dziejów. Pielgrzymka kaszubska pisze historię zbawienia. Idąc z Helu do Pani Jasnogórskiej i do Matki Sprawiedliwości Społecznej w Piekarach Śląskich. To wielki trud, zmęczenie, żywy Kościół w drodze. My też jesteśmy znakiem, ikoną Kościoła wskazującą na bogactwo wiary Kaszubów i głęboki związek z Chrystusowym Kościołem i wspólnotą polskiego narodu. I tak jak Przudziej idzie na Polskę, wielkie zagrożenie dla naszej więzi z Chrystusem i Jego Matką. Realna staje się perspektywa wymierania narodu. Kryzys wiary wchodzi w nasze domy, rodziny, parafie. Oczywiście można szukać winnych, można z tonącego okrętu uciekać, można być prorokiem upadku i zwiastunem kapitulacji. My, 45. pielgrzymka kaszubska, zupełnie inaczej. I wszyscy, którzy tu są, też inaczej. Wiemy bowiem, że modlitwa ufna i cierpliwa zmienia bieg historii. Ściąga moc Boga na ziemię, a z nas czyni heroldów nadziei i świadków miłości, która jest większa niż wszystkie moce piekielne. My jako dumne dzieci Boże przytulamy się do tej, która tyle razy ocalała wybrany przez nią naród, by nieustraszenie iść we współczesny świat z Ewangelią życia, z przesłaniem wyzwalającej prawdy o wielkości człowieka, który jest obrazem samego Boga. Więc się nie lękamy. A Ty, nasza hetmanko, prowadź nas i do świętego boju o wierność Ewangelii, a ostatecznie o chwałę nieba zapalaj. Amen. Panie Boże.

przedstawiennictwo Matki Przenajświętszej, która prowadzi, umacnia i wyprasza potrzebne łaski. Módlmy się w intencjach Kościoła Świętego, w intencjach pielgrzymów, w intencjach naszej

0: Znaleźli spokój w relacjach z bliźnimi. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg w swoim miłosierdziu darował im wszelkie winy i przyjął ich do swojej wiecznej chwały. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy potrafili z serca przebaczyć naszym winowajcom i budować jedność opartą na miłości Chrystusa. Ciebie prosimy.
1: Dobry Boże, prosimy Cię o siłę do naszego pielgrzymowania, tego do piekar śląskich, ale również tego w naszym życiu do domu Ojca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
2: Amen.

0: Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej. I w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili i wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobro

dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem i Piotrem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

0: nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, jak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako w niebie, odpuszczamy nasze winowajca. I nie bądź nas na pokuszenie, ale wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją, przedstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej. Uwolnij go od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa i osłaniaj opieką wszystkie jego dobre dzieła, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pobronić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas upadasz w
2: ludzkim
0: świecie, proszę.
3: Pielgrzymka kaszubska wyruszała o godzinie 7 spod pomnika kardynała Wyszyńskiego.

0: Kończymy transmisję mszy świętej z Jasnej Góry. Zegary pokazują 6:42. Wracamy do Radia Rodzina.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Iga Świątek wreszcie w finale. Papież wspiera poszkodowanych w Kolumbii. Pijany kierowca autobusu w Rudzie Śląskiej. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Zaczynam od dobrych informacji ze świata sportu. Iga Świątek wygrała z Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 w półfinale turnieju w Toronto. Polska tenisistka po raz pierwszy w tym sezonie awansowała do decydującej rundy jakiejkolwiek imprezy. O wygraną w Kanadzie Iga zagra ze zwyciężczynią meczu Jelena Rybakina Coco Gauff. Mamy do czynienia z niebywałym i bardzo dużym incydentem w zakresie bezpieczeństwa polskiej infosfery. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powiedział, że zaatakowana została firma MyDoctor, co doprowadziło do wycieku danych blisko 19 milionów Polaków.
1: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły. Po drugie, wszystkie służby zostały zobowiązane i postawione w stan gotowości. Po trzecie, będzie następowała intensyfikacja działań i poszukiwanie podejrzanych.
0: Wicepremier Krzysztof Gawkowski podkreśla, że nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z atakiem zewnętrznym. Papież wspiera duchowo i materialnie poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Wczoraj podczas audiencji generalnej Leon XIV ponownie wyraził swoją bliskość z poszkodowanymi.
2: Pragnę wyrazić moją bliskość wobec sióstr i braci Kolumbijczyków. Zapewniam o mojej modlitwie za ich rodziny oraz za wszystkich, których dotknęła ta tragedia. Wyrażam moją wdzięczność wszystkim, którzy angażują się w akcje ratunkowe i niesienie pomocy poszkodowanym.
3: Asistencja a los damnificados.
0: Za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia papież przekazał darowiznę w wysokości 100 tysięcy euro na rzecz dotkniętych katastrofą. Dotychczas odnaleziono ciała ponad 250 ofiar tego zdarzenia.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prowadził miejski autobus i miał prawie 3 promile alkoholu we krwi. W Rudzie Śląskiej zatrzymano kierowcę po zgłoszeniu otrzymanym od świadka. Okazało się, że obywatel Azerbejdżanu pił piwo za kierownicą, wioząc pasażerów. W pojeździe mundurowi znaleźli też puste puszki. Relacjonuje Krzysztof Struzik z Rudzkiej Komendy.
5: Za kierownicą siedział 63-letni obywatel Azerbejdżanu, mieszkaniec Bytomia, przebywający legalnie na terytorium naszego kraju. Badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 2,75 promila. W toku dalszych czynności procesowych policjanci ustalili, że mężczyzna rozpoczął pracę przed godziną 14, przejmując autobus od innego kierowcy. Zaczął spożywać alkohol zaraz po rozpoczęciu kursu i podczas kilkugodzinnej trasy otwierał kolejne puszki z piwem, przewożąc pasażerów.
0: Sprawę skierowano do sądu w trybie przyspieszonym. Sąd rejonowy w Rudzie Śląskiej skazał kierowcę na pół roku więzienia i zakazał mu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 6 lat.
6: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
6: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
6: A może dalej?
7: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
6: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
10: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
6: Reklama.
11: 5 minut po godzinie 7 przyglądamy się prognozie pogody, a tutaj słońce już świeci radośnie nad naszymi głowami i niewiele się zmieni przez cały dzień. Oprócz temperatury w tej chwili można powiedzieć chłodno, tylko 10 stopni, ale to się szybciutko będzie zmieniać. 27 dziś maksymalnie zobaczymy na naszych termometrach, a kolejne dni to wcale nie odpoczynek od upałów, tylko wręcz przeciwnie. Fala upałów nadchodzi. Piątek to 30 stopni, apogeum sobota 35, a w niedzielę zobaczymy nawet 32 stopnie na termometrach i lepiej to dobrze wykorzystać, bo od poniedziałku wszystko wygląda na to, że raczej kolejne dni pochmurne, deszczowe i z temperaturą w okolicach 22-23 stopni.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Oj, no deszczu, musimy jeszcze zaczekać. To Mysłowic na antenie Radia Rodzina, 16 minut po godzinie 7. Póki co mamy pełnię wakacji, chociaż i na antenie witam się od razu już Maciej Stajniak, zrobię to szybciutko i cieplutko, bo dzisiaj cieplutki dzień i ja najbardziej nie lubiłem i do tej pory też nie lubię, chociaż szkołę już mam dawno za sobą. To mniej więcej właśnie od tego momentu, 13 sierpnia, pewnie już gdzieniegdzie wcześniej, ale już wszyscy uczniowie są atakowani w każdych sklepach tymi plecakami, tymi zeszytami, tymi ołówkami, tymi kredkami, że to już trzeba kupować, bo to już szkoła za pasem. Nie, jeszcze nie. 2 tygodnie to jeszcze naprawdę masa przygód przed wami. Drogie dzieciaki, które nie muszą jeszcze chodzić do szkoły, bawcie się, korzystajcie. Naprawdę kredki, zeszyty, te wszystkie historie można ogarnąć w jeden dzień i nie ma stresu kompletnego. Po prostu trzeba unikać dużych sklepów, gdzie oni was już zachęcają, szkoła tuż, już trzeba iść, już pamiętajmy o tym. Nie. To bardziej rodzice już tęsknią za szkołą niż wy. Taka prawda.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztolni, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.
2: Radio Rodzina.
3: Radio Rodzina.
4: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Podobno dziewczyny z Sisters mają dać jakiś koncert, albo może nagrać płytę znowu razem. No zobaczymy, trzymamy kciuki, był to naprawdę niezły projekt. 28 minut po godzinie 7. Teraz o muzyce będziemy opowiadali, ale w wydaniu historycznym, czyli kalendarium muzyczne przed nami. Co ciekawego wydarzyło się 13 sierpnia na przestrzeni lat? Ciekawi? No to zapraszamy do słuchania. Summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty.
1: 13 sierpnia 1966 roku formacja Loving Spoonful rozpoczęła pierwszy z trzech tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów piosenką Summer in the City.

W 1958 roku na świat przyszedł Feargal Sharkey. Karierę rozpoczynał z punkową grupą The Undertones. Po rozpadzie formacji kontynuował karierę jako wykonawca solowy. Jego największym hitem została piosenka A Good Heart z 1985 roku, skomponowana przez Marianne.

13 sierpnia 1951 roku urodził się Dan Fogelberg, amerykański wokalista i kompozytor folk-rockowy.

Ach, chociaż raz tak na gitarze zagrać jak oni. Gypsy Kings na antenie Radia Rodzina, 44 minuty po godzinie 7. Teraz taka konstatacja dość oczywista. Wieś to jednak nie miasto. Już mówię, o co chodzi, bo wydaje się to, prawda, jasne jak słońce. No i właśnie o słońce tutaj chodzi. Z całego świata napływają różnego rodzaju fotografie, filmiki, jak to ludzie wypełzli na plaże, na jakieś górki, pagórki, na mosty, żeby obserwować wczorajsze zaćmienie słońca. Mój kuzyn do mnie nawet z Madrytu dzwonił, przejęty, czy ja mogę oglądać w takich tym, czy już jestem przygotowany, gdzie oglądam, co się dzieje. Cały świat bardzo mocno to przeżywał, tymczasem u mnie na wsi, jak wyszliśmy my z żoną pooglądać sobie zaćmienie słońca, to się na nas trochę jak na wariatów patrzyli. Co oni tam patrzą tak w tą kulę jasną? Co oni tam tak patrzą? Nawet nie wstali, nawet po prostu siedzieli w altance i mieli to w ogóle gdzieś tam. Faktycznie jakby tego zainteresowania nie widziałem, no ale dziś patrzę sobie już na Wrocław i tutaj zdecydowanie lepiej. Mnóstwo ludzi, gdzie tylko się dało, obserwowało zaćmienie słońca, w końcu fenomen wyjątkowy. Moja żona zwróciła na jedną rzecz uwagę i to było fajne. Nie patrzyliśmy, jak już przestaliśmy patrzeć może też na samo zaćmienie, to niesamowita aura towarzyszyła temu momentowi. Tego światła było zdecydowanie mniej. To nie znaczy, że było jakoś tak ciemniej, tylko tak jakoś mroczniej, tak jakoś troszeczkę inaczej się to wszystko zachowywało. Fajnie przeżyć takie momenty. Tym, którzy przegapili, no to żałujcie po prostu, bo takie rzeczy nie zdarzają się co dnia. Krzysztof Zalewski, gotowy? No to śpiewamy Lepiej Już Było.

8 minut do godziny 8, a ja już wiem, jaka będzie zima. Aha. Nie od meteorologów, wcale nie, po co mi to. Mam przecież przysłowia na każdy dzień. Dziś 13 dzień sierpnia i proszę bardzo, gdy z początkiem sierpnia panują upały, a panowały, to zima długo trzyma kożuch biały. No i już będziemy wiedzieli wszystko, co i jak. Karolina Kozak jeszcze przed godziną 8 na pewno dla nas zaśpiewa.

0: Po wycieku danych rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Miecznik ochrzczony i zwodowany. Niezwykły spektakl na niebie. Zaćmienie słońca oglądały tysiące ludzi. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL. Po jednym z największych wycieków danych w historii kraju, wczoraj w niepowołane ręce trafiły dane wrażliwe prawie 19 milionów Polaków, o czym poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To dane z firmy, która gromadziła informacje medyczne o lekach i receptach. PESEL najszybciej można zastrzec za pośrednictwem mObywatela.
1: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktoś nie ma obywatela, nie chce go założyć, niech idzie do urzędu. Potrwa to dłużej, ale można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
0: Wicepremier zapewnia, że wszystkie służby zostały postawione w stan gotowości. Pierwszy z trzech okrętów programu Miecznik ochrzczony i zwodowany. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbyły się wczoraj uroczystości z udziałem przedstawicieli najwyższych władz. ORP Wicher jest zapowiedzią naszej siły na Bałtyku, mówili zgodnie premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
2: Stoimy dzisiaj przy pierwszej z trzech wielozadaniowych fregat, która jest w istocie uniwersalną platformą bojową. Ma ogromne możliwości w odniesieniu do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, najnowocześniejsze technologie radiolokacyjne.
3: Wicher, burza, huragan to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
0: Wszystkie trzy okręty z programu Miecznik powinny być gotowe do końca 2031 roku.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Opiekunowie z Gliwic aresztowani za znęcanie się nad trojgiem dzieci. Sąd zgodził się na areszt dla 34-latki i jej partnera pod zarzutem znęcania się nad trojgiem dzieci oraz narażenia ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Dzieci trafiły do pieczy zastępczej. O sprawie mówi nadkomisarz Marzena Szwed, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.
5: Sprawa rozpoczęła się od zgłoszenia dotyczącego prawie 3-letniego dziecka, które bez opieki opuściło mieszkanie i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy w Gliwicach. W mieszkaniu, jak się okazało, funkcjonariusze zastali troje małoletnich i nietrzeźwą matkę. W toku dalszych czynności ustalili, że dzieci mogły być narażone na poważne zaniedbania opiekuńcze, jak i niebezpieczeństwo. W przypadku 37-letniego mężczyzny ustalono również, że stosował wobec dzieci przemoc fizyczną.
0: Na wniosek prokuratury gliwicki sąd aresztował podejrzanych na 3 miesiące. Może im grozić kara do 8 lat więzienia. Było mrocznie, ale i spektakularnie. Wczoraj nad Polską można było oglądać częściowe zaćmienie słońca. W naszym kraju tarcza słoneczna zasłonięta była w niektórych miejscach nawet do ponad 80%. Jak to wyglądało?
6: Zaczynało coraz bardziej przypominać taki rogal żółty.
7: Księżyc prawdziwy nigdy nie wygląda jak ten bajkowy, jak ugryziony rogal, a tutaj słońce wygląda, jakby ktoś odgryzł kawałeczek z tego słońca.
8: No nadgryzione słońce, tak mówią potocznie, ale to jest coś dużo głębszego i piękniejszego niż tylko takie codzienne porównanie.
9: Fascynuje nas tajemnica wszechświata, niezbadany wszechświat.
0: Kolejne wielkie widowisko nadejdzie już za niespełna rok, 2 sierpnia 2027 roku.
10: Reklama.
11: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
12: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
13: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
14: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
15: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
14: Nie mam prawka.
15: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
14: Brzmi super. Dzięki.
15: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka. Reklama.
16: 6 minut po godzinie 8, dzisiaj 13 dzień sierpnia, czwartek, możecie mi nie wierzyć, ale zrobiłem screena, 8 stopni u mnie było nad ranem, bardzo chłodny poranek, w tej chwili troszkę cieplej, 13 stopni, ale słońce już nas pięknie atakuje i nie zabraknie go dzisiaj na niebie. Chmur nie zobaczymy, a termometry pokażą maksymalnie 27 stopni, wiatr również uspokoił się, 8-10 km na godzinę to jest maks, a kolejne dni to tylko coraz wyższa temperatura, przypomnijmy, piątek 30, sobota apogeum 35 stopni, ale w niedzielę również słonecznie i ciepło, 32 stopnie, ale przyszły tydzień to już ochłodzenia, chmury i przelotne opady deszczu oraz burze. Idziemy sobie poserwować teraz z zespołem The Drums. Let's go surfing.

17 minut i po godzinie 8. Sanach sobie wybrzmiała na antenie Radia Rodzina 13 dzień sierpnia. Jeżeli boicie się diabła, to uważajcie w piątek, w sobotę, bo czerwone diabły zlecą się do Wrocławia w liczbie całkiem niezłej. Chodzi oczywiście o piłkarzy Manchester United. Będą towarzyszyć im czerwono-czarni, ale tu nie chodzi o zespół, że im będzie grał, tylko przyjadą zawodnicy Milanu, tak są określani. Czyli czerwone diabły, Manchester United i AC Milan zmierzą się u nas. To jest super mecz, absolutnie fantastyczna sprawa na Tarczyńskiej Arena. Zazdroszczę wszystkim, którzy mają bilety i już w sobotę, w upalną sobotę, co prawda, no ale będą mogli obejrzeć to spotkanie o godzinie 16.45. Oczywiście też przypominam tym wszystkim, którzy gdzieś mieszkają w okolicy albo chcieliby się przemieszczać w tamtym kierunku w sobotę, że oj, tam będzie korek, tam będzie duży korek, 40 tysięcy kibiców albo i więcej usiądzie na trybunach, a oni muszą tam dojechać, przyjechać i wyjechać. I to nie tak, że wszyscy w jednym momencie, ale to 2-3 godzinki wcześniej i troszkę później też będzie się działo. To uprzedzam od razu z góry. A dla tych, którzy zazdroszczą tak jak ja, mam dobrą wiadomość, bo chociaż my może nie zasiądziemy może na trybunach Tarczyńskiej Arena, ale będzie można zobaczyć całe spotkanie na specjalnej strefie kibica na Placu Wolności. Więc jeżeli macie ochotę sobie popatrzeć na to widowisko, no to zapraszam serdecznie. Strefa kibica czeka na wszystkich chętnych, którzy zazdroszczą tym, którzy poszli sobie bezpośrednio na mecz. A u nas na antenie już teraz Cleo Sol. Kto wygra? Moim zdaniem Manchester. No ale zobaczymy.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Zespół, który nazywa się Mały Słodki Pingwinek, zasługuje na to, żeby wysłuchać go do samego końca. 27 minut po godzinie 8 w Radiu Rodzina. Teraz powiem wam państwu, bardzo lubię, przyznam się do pewnej rzeczy, bardzo lubię napisy na murach. No jednak ktoś musi wyjść, musi napisać, musi to jakby przeżywać, chce się tym podzielić, chce, żeby to do społeczeństwa dotarło. I niektóre te napisy bardzo wyjątkowe i bardzo fajne. Kiedyś nawet chciałem zrobić jakąś taką większą galerię, zbierałem sporo tego, chodziłem w różne podwórka i zakamarki. Zresztą do tej pory od czasu do czasu jeszcze mi się zdarzy zrobić jakieś zdjęcie. Tym razem nie moje zdjęcie, ale czyjeś zdjęcie ktoś umieścił w internecie właśnie z takiego napisu. Tutaj dużo roboty, bo tu dużo słów, ale proszę bardzo. Napis brzmi: twój szef nie jest twoim przyjacielem. Firma nie jest twoją rodziną. Rób swoją pracę, bierz wynagrodzenie i idź do domu. Jakie to proste i mądre.

42 minuty po godzinie 8 to wybrzmiewa Genesis na antenie Radia Rodzina. Dzisiaj zaglądam sobie do kalendarium świąt nietypowych, a tam Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. No i tak mi się przypomniało, że teraz to już pewnie leworęczni mają normalne życie, ale kiedyś wcale tak lekko nie mieli. Słuchajcie, to co tutaj sobie przeczytałem, to aż naprawdę dreszcze mnie przeszły po plecach. Bicie po rękach w szkołach i domach dzieci były uderzane linijką lub prętem, gdy próbowały pisać lewą ręką. Przezywanie, oczywiście, że przez leworęcznych się przezywało. Utrudnienia w szkole, stalówki, słuchajcie, atrament były przystosowane dla praworęcznych, przez to leworęcznie dzieci rozmazywały pismo i za to również były karane. Jakie fizyczne jeszcze kary? Proszę bardzo, przywiązywanie ręki. Lewa ręka dziecka była przywiązywana do tułowia, krzesła lub ławki szkolnej, aby zneutralizować jej użycie. Straszne rzeczy. Chowanie do kieszeni. Nakazywano trzymanie lewej ręki stale w kieszeni lub wkładano w nią grubą rękawicę. No i oczywiście były też w średniowieczu takie historie jak uznawanie za znak diabła. Leworęczność kojarzono z czarną magią, satanizmem i czarami. Wykluczenie oczywiście też z rytuałów. Nie wolno było witać się lewą ręką, ani podawać nią posiłków, gdy uważano ją za nieczystą. No tak było kiedyś, a dziś już całe szczęście mamy zupełnie inny świat. A jeżeli wy jesteście leworęczni, to nie jesteście sami na tym świecie, bo znanych leworęcznych osób nie brakuje. Posłuchajcie tylko. Leonardo da Vinci, Albert Einstein, Napoleon Bonaparte, Jimi Hendrix, Paul McCartney, Bill Gates i Angelina Jolie. Mało? Proszę bardzo. Michał Anioł, Rafael Santi, Pablo Picasso, Rubens, Beethoven, Paganini, Cobain, David Bowie, Ringo Starr. To wszystko też osoby leworęczne. Jakby jeszcze było mało, to dorzucę jeszcze Toma Cruza, Roberta De Niro, Keanu Reevesa, Jima Carreya, Marilyn Monroe czy Charlie Chaplina. Więc jak jesteście leworęczni, to możecie naprawdę być z siebie dumni. Simply Red teraz na naszej antenie.

Dobrze, że zrobiłem sobie screena, bo mi nikt nie chce wierzyć. 8 stopni nad ranem dziś było w mojej wsi. No i to trudno uwierzyć, ale od razu taka konstatacja. Mam wrażenie, że jednak 8 stopni 13 sierpnia to nie jest takie samo 8 stopni, jak na przykład w październiku czy listopadzie. To jest jakieś cieplejsze 8 stopni. To jest dokładnie tak jak stary chłop, jak to mówi przysłowie, stary chłop nie jest nigdy tak stary jak stara baba, no.

0: Za chwilę wrócimy do ogromnego wycieku danych. Były minister chce wrócić do kraju, ale bez ryzyka aresztowania. Papież mówi o ważnych dla Polaków rocznicach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL i historię wystawionych recept. Hakerzy, którzy wykradali dane, zażądali za nie okupu, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
0: Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub w Urzędzie Gminy. Marcin Romanowski chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS złożył wniosek o tak zwany list żelazny. Co ciekawe, pismo nada z Tyraspolu, stolicy Naddniestrza. Ze szczegółami Marcin Starzec.
2: Naddniestrze to separatystyczny, prorosyjski region Mołdawii, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Romanowski wskazał nawet konkretny adres, pod którym prawdopodobnie przebywa. Wniosek trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie i teraz sędzia referent ma zapoznać się z aktami sprawy i zdecydować, czy list żelazny zostanie wydany, ale rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak sugerował, że decyzja wcale nie musi być pozytywna.
3: Nic nie wskazuje na to, aby Marcin Romanowski rzeczywiście zamierzał się do tych obowiązków podejrzanego stosować.
2: Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
0: Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej odmieniło losy Polski i Europy. Mówił o tym papież Leon XIV podczas wczorajszej audiencji generalnej w Watykanie.
4: Po katechezie poświęconej konstytucji Sacrosanctum Concilium, ukazującej rok liturgiczny, Leon XIV zwrócił się do Polaków.
5: Agosto è per voi un mese ricco.
4: Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy.
5: Storia della Polonia dell'Europa.
4: Papież przypomniał, że w Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz.
0: Relację przygotował Piotr Kowalczuk z Vatican News.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 94 firmy upadły w drugim kwartale tego roku, podał Główny Urząd Statystyczny. To więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Więcej o kondycji polskich firm Mateusz Kornas.
7: Najszybciej wskaźnik upadłości rośnie w sekcjach usług, ale co ciekawe, coraz częściej upadają też firmy zajmujące się naprawą pojazdów samochodowych. Ten negatywny trend, choć nieco wolniej, widać również w budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej, czy też w handlu. Polacy nadal zakładają też firmy, choć robią to już wyraźnie ostrożniej niż przed rokiem. I tu najchętniej otwierane są nowe firmy w branży usług i budownictwa.
0: Dodam tylko, że liczba zarejestrowanych nowych przedsiębiorstw w porównaniu do sytuacji sprzed roku spadła o ponad 8 tysięcy.
8: W czwartek 13 dnia sierpnia, pora na prognozę pogody, dużo słońca. Temperatura powolutku się wznosi po takim mroźnym poranku. W tej chwili mamy już 16 stopni na termometrach, a będziemy mieć ich nawet 27. Twierdzą synoptycy, wiatr ucichł 4 km na godzinę, to praktycznie nieodczuwalny. Jutrzejszy poranek już cieplejszy, bo stopni około 13, za to też na termometrach w ciągu dnia do 30 stopni. Apogeum wysokich temperatur w tym tygodniu to sobota, gdzie mamy doświadczyć 35 stopni, a w niedzielę 32 i przypomnę, przyszły tydzień póki co zapowiada się deszczowo i zdecydowanie chłodniej w okolicach 23-24 stopni. Maciej Stajniak, witam po godzinie 9 i zapraszam.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
9: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: 17 minut po godzinie 9. Wczoraj było zaćmienie słońca, a dziś proszę dwa słoneczka wzeszły nam w Radiu Rodzina. Ilona, witam serdecznie oraz jest z nami jej koleżanka.
1: No i wczoraj była jeszcze noc gwiazd i jednak Perseidu. Gwiazda spadła nam tutaj i jest tam po stronie
0: to
1: szyby.
0: To nie Daria będzie
1: Maciej.
0: Gwiazdą w takim razie, a ty będziesz słoneczkiem, no.
1: Ale ja też chciałam dla ciebie jakąś rolę znaleźć.
0: To ja będę tym księżycem, który zachodzi. Dzień dobry. Witamy, przegląd prasy i portali. Co ciekawego przygotowałeś się?
1: Zaczynamy od meczu. Gospodarze na tarczyńskiej arenie, pracownicy MPK i policjanci zgłaszają pełną gotowość na powitanie piłkarzy Manchesteru United, którzy...
0: Czerwone diabły.
1: Dokładnie tak, z Milano. No i zawodnicy, którzy niedawno wrócili do Europy, gdzie przegrali z Chelsea 0-3 w meczu przygotowawczym. No i jedni i drudzy zaraz pakują walizki do Wrocławia i przyjeżdżają, bo przylecą tu już jutro w piątek i zatrzymają się, uwaga, na jedną noc w hotelu The Bridge na Ostrowie Tumskim, to Manchester United, oraz Double Tree by Hilton w budynku OVO, to Milan. To taka informacja dla fanów, którzy chcieliby spotkać swoich ulubionych piłkarzy.
2: Ja pamiętam, zazwyczaj są takie kolejki, wianuszki fanów, którzy czekają przed wejściem do hotelu, żeby dostać autograf i myślę, że jutro również będzie taka sposobność. A sam mecz już w sobotę o 16:45 na stadionie Tarczyńskiej Arena. Mecz towarzyski, super mecz, na przyjęcie czekamy oczywiście nie tylko piłkarze, miasto Wrocław, zarząd stadionu, ale przede wszystkim kibice. Tutaj się wszystkie bilety niemalże rozsprzedały.
0: 40 tysięcy, no masakra, będzie super.
2: Usiądzie na trybunach. Można powiedzieć, że lato, zbliżający się mecz rozpalają miasto do czerwoności, bo przecież zagoszczą u nas czerwone diabły i czerwono-czarni, mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. A ci, którzy nie mogą pojawić się z różnych przyczyn na stadionie, będą mogli ten mecz zobaczyć w specjalnej strefie kibica na Placu Wolności przy Narodowym Forum Muzyki. Będzie rozstawiona specjalna strefa, będą telebimy, będzie też no, możliwość po prostu wspólnej zabawy i odczuwania tych emocji
0: sportowych.
2: A poza tym transmisja supermeczu w telewizji, więc jest dużo sposobności, żeby to spotkanie obejrzeć. Inaczej pojadą tramwaje i autobusy, nie dość, że mamy święto, przecież 15 sierpnia, to ten ruch, zwłaszcza wzdłuż ulicy Legnickiej w kierunku stadionu i z powrotem,
0: będzie wzmożony.
2: Będzie też więcej służb pilnujących porządku.
0: A ja chciałem zapytać o coś, czego w artykule nie było. Kto wygra mecz? Bardzo proszę, Ilona.
1: Polska.
0: Daria?
2: No WKS.
0: WKS, no i świetnie.
2: Który też gra swoją drogą.
0: Jak widzicie, wynik AC Milan kontra Manchester United jest przesądzony. Lecimy dalej.
2: 50 tysięcy złotych nagrody za pomoc w ujęciu wandali. Zostały zniszczone 4 wiaty przystankowe we Wrocławiu po raz kolejny, bo to jest niestety taka fala różnych aktów wandalizmu. I prezydent Wrocławia Jacek Sutryk publicznie zadeklarował, że jeżeli ktoś ma informacje o sprawcach tych ataków...
0: A ze swoich pieniędzy daje? Nie wiadomo,
2: to
0: nie?
2: To nie jest chyba tutaj
0: nie
2: określone.
0: Tak,
2: a
0: tak.
2: Być może, no nie wiem, czy w budżecie miasta Wrocławia są takie środki.
0: Czy są takie pieniądze na to, żeby...
2: Przeznaczone. Trzeba byłoby dopytać przez biuro prasowe. Ale w ostatnim czasie zniszczono w Leśnicy, na ulicy Częstochowskiej, na Złotnikach, na Halickiej nowe wiaty przystankowe. One miały elementy szkła i to się rozpryskało po prostu w drobny pył. Wandale niszczą naszą wspólną przestrzeń. Wybite czy pomazane szyby, zniszczona wiata oznaczają gorsze warunki oczekiwania na autobus, ale przede wszystkim to są straty finansowe, bo żeby takie wiaty zbudować...
0: Aż denerwuje człowieka, nie? Że widzisz ładną nową wiatkę, dwa dni później rozwalona, jakby widzisz nową fasadę i później ktoś przyjdzie i maźnie po prostu tym flamastrem farbą
1: miasto
0: i chlapnie.
1: Też zaznacza, że monitoring nie obejmuje wszystkich miejsc, a tam, gdzie kamery są dostępne, nie zawsze pozwalają ustalić sprawców i prezydent najpierw zaproponował 30 tysięcy złotych nagrody za informacje i ujawnienie sprawców, a potem, gdy wyszło na jaw, że uszkodzonych wiat jest więcej, podwyżył kwotę. Proponuje już 50 tysięcy nagrody za informacje o sprawcach. Dodał w mediach społecznościowych, swoje działania w sprawie aktów wandalizmu prowadzi również policja we Wrocławiu.
2: I na policję się można zgłosić, jeżeli ktoś zna szczegóły tych
0: pewnie
2: spraw.
0: Się chwalili kolegom i koleżankom, może któraś się teraz połasi się na te...
2: 50
0: tak to działa niestety, tak to działa. No i powiedzieli, kto to robił. Proszę bardzo, to ja doniosę.
1: I na koniec niesamowity finał poszukiwań po 42 latach. Baśka z Oleśnicy odnaleziona dzięki telewizji i rodzinnym stronom. To historia

0: Wcześniej skutecznie zniechęcano ją do realizowania marzeń. Impulsem do napisania listu stała się radiowa audycja o akcji Lato z archeologią. Po latach list stał się symbolem książki profesora Kokowskiego. Muzeum postanowiło odnaleźć autorkę i trop prowadził na Dolny Śląsk. Przez wiele tygodni w poszukiwania włączały się media, sami mieszkańcy. Przełom nastąpił 7 sierpnia, parę dni temu. O poszukiwaniach Baśki Soleśnicy usłyszał w Teleekspresie jej kuzyn Józef i postanowił natychmiast się
1: zgłosić.
0: Chodź, Baśka,
1: o tobie w telewizji mówią.
0: Dokładnie tak, skojarzył fakty. No i tutaj historia została naświetlona i rozwiązana.
2: Tak, jest to taka niezwykła historia, która pokazuje, że czasem wystarczy jeden impuls, jedna radiowa audycja, jeden list, aby po wielu latach los dopisał zupełnie nowy rozdział, a w tym przypadku połączył Oleśnicę z Chrubieszowem.
3: To gratulujemy i życzymy.
2: No i pozdrawiamy tą Baśkę.
3: Baśka, trzymaj się.
2: Dokładnie.
3: Dziękujemy wam pięknie w takim razie, dziewczyna. Mango Jerry teraz dla nas zaśpiewa In the Summertime, w tę pogodę idealnie pasuje na wakacje. Pa!
2: Pa!

Jak ja się cieszę czasami, że radio to radio, a nie telewizja, bo byście mi tutaj zobaczyli, jak wymachuję rękoma i sobie śpiewam piosenkę Love is in the Air. To mogłoby się dla niektórych skończyć czymś niezbyt przyjemnym. No ale dobrze, jesteśmy w radiu, nikt nie widział, całe szczęście 35 minut po godzinie 9. Bardzo lubię takie rzeczy, gdzie trafiam czasami w internecie, ktoś rzuci hasło na przykład, co takiego zrobiliście kiedyś w swoim życiu, co nie daje wam spokojnie zasnąć po nocach, albo się budzicie i mówicie, kurde, jak ja się wstydzę tego, co ja zrobiłem na przykład. No i ktoś pisuje. No ja byłem na przykład dawno temu w parku i jakaś kobieta głośno krzyknęła, kto chce lody, niech podejdzie. No i ustawiła się kolejka, on stanął też w tej kolejce. Jak przyszła jego pora, to ta pani na niego tak popatrzyła, mówi, a pan to kim jest? No i on wtedy zrozumiał, że ona swoją rodzinę po prostu zawołała. Mówi, że to już kilka lat minęło, ale nadal mnie to prześladuje i czasami człowiek się wstydzi tego, co zrobił. No i teraz bardzo proszę, zapytajcie osobę, która jest obok was, co ona takiego ciekawego zrobiła. Może ciekawej rzeczy się dowiecie i wy też przyznajcie się jej, co od czasu do czasu wam się przypomni i wtedy już o śnie nie ma mowy, tylko wstyd. Pet Shop Boys.

13 minut i będziemy mieli godzinę 10, a po 10 chciałbym zaprosić do konkursu. 10 sekund, macie 10 sekund na wymienienie trzech różnych rzeczy, o które was poproszę, a w nagrodę, w związku z tym, że nadchodzą upały, coś, co was ochłodzi zdecydowanie, przyjemnie, orzeźwi, gdzie można się popluskać troszeczkę, czyli oczywiście zaproszenie na kąpielisko Glinianki, podwójne zaproszenie dodam, więc bierzecie sobie kogo tam lubicie, rozkładacie sobie kocyś i się grzejecie oraz chłodzicie na zmianę, kiedy tylko macie na to ochotę. Jak to zrobić, żeby dostać ode mnie zaproszenie? No trzeba je wygrać, ale najpierw trzeba się zgłosić i zadzwonić do mnie. Numer telefonu bardzo dobrze mieć przy sobie, już można go kręcić, jak ktoś ma, jak ktoś nie ma, to słucha. 71 322 2022 to jest mój numer telefonu. Czekam na pierwsze osoby, które chciałyby w ten weekend na przykład, bo przecież upalnie się zapomina skoczyć sobie na Glinianki. A u nas na antenie teraz zespół Texas.

Małgorzata Ostrowska już na naszej antenie zaczyna swój utwór teraz, kiedy wiem, 4 minuty do 10, a ja wciąż czekam na chętnych do popluskania się w ten weekend chociażby. Chociaż bilety są ważne do 31 sierpnia na Gliniankach. Podwójne zaproszenie czeka, wystarczy zadzwonić, zgłosić się do zabawy 71 322 20 22.

0: Za chwilę wrócimy do ogromnego wycieku danych. Były minister chce wrócić do kraju, ale bez ryzyka aresztowania. Papież mówi o ważnych dla Polaków rocznicach. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL i historię wystawianych recept. Hakerzy, którzy wykradali dane, zażądali za nie okupu, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
0: Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub w Urzędzie Gminy. Marcin Romanowski chce wrócić do Polski, ale bez ryzyka aresztowania. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS złożył wniosek o tak zwany list żelazny. Co ciekawe, pismo nadał z Tyraspolu w stolicy Naddniestrza. Ze szczegółami Marcin Starzec.
2: Naddniestrze to separatystyczny, prorosyjski region Mołdawii, gdzie stacjonują rosyjskie wojska. Romanowski wskazał nawet konkretny adres, pod którym prawdopodobnie przebywa. Wniosek trafił już do Sądu Okręgowego w Warszawie i teraz sędzia referent ma zapoznać się z aktami sprawy i zdecydować, czy list żelazny zostanie wydany, ale rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak sugerował, że decyzja wcale nie musi być pozytywna.
3: Nic nie wskazuje na to, aby Marcin Romanowski rzeczywiście zamierzał się do tych obowiązków podejrzanego stosować.
2: Romanowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
0: Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej odmieniło losy Polski i Europy. Mówił o tym papież Leon XIV podczas wczorajszej audiencji generalnej w Watykanie.
4: Po katechezie poświęconej Konstytucji Sacrosanctum Concilium, ukazującej rok liturgiczny, Leon XIV zwrócił się do Polaków.
5: Agosto è per voi un mese ricco.
4: Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy.
5: Storia della Polonia dell'Europa.
4: Papież przypomniał, że w Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz.
0: Relację przygotował Piotr Kowalczuk z Vatican News.
6: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 94 firmy upadły w drugim kwartale tego roku, podał Główny Urząd Statystyczny. To więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Więcej o kondycji polskich firm Mateusz Kornas.
7: Najszybciej wskaźnik upadłości rośnie w sekcjach usług, ale co ciekawe, coraz częściej upadają też firmy zajmujące się naprawą pojazdów samochodowych. Ten negatywny trend, choć nieco wolniej, widać również w budownictwie, transporcie i gospodarce magazynowej, czy też w handlu. Polacy nadal zakładają też firmy, choć robią to już wyraźnie ostrożniej niż przed rokiem. I tu najchętniej otwierane są nowe firmy w branży usług i budownictwa.
0: Dodam tylko, że liczba zarejestrowanych nowych przedsiębiorstw w porównaniu do sytuacji sprzed roku spadła o ponad 8 tysięcy.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury. Piękno miłości. Modlitwy i medytacje ze świętą Joanną Beretą Mollą. Autorstwa Pauliny Małoty. To książka inspirowana życiem świętej Joanny Berety Molli, łącząca modlitwy, medytacje i rozważania z myślą o codziennej duchowości. Publikacja ma pomagać spojrzeć na zwykłe życie, obowiązki, pasje i pracę jako na drogę do świętości, a jednocześnie jest kierowana także do osób wspierających ruchy pro-life. Książka może służyć jako duchowe wsparcie dla rodzin oraz osób szukających głębszej, spokojnej lektury modlitewnej. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
9: 5 minut po godzinie 10, czwartek, 13 dzień sierpnia, już słonecznie, już cieplutko, 21 stopni. Wiatr delikatnie, ale trochę przyspieszył do 10-14 km na godzinę maksymalnie, na termometrach po południu 27 stopni. Natomiast nie spodziewajmy się dzisiaj chmur, ich absolutnie nie będzie. Spodziewajmy się w następnych dniach naprawdę wysokich temperatur, trochę tu się pozmieniało. Piątek to 30 stopni, sobota podskoczyła do góry 36, a w niedzielę 33 stopni. Korzystajmy ile wlezie tak naprawdę, bo kolejny tydzień już zdecydowanie chłodniejszy, około 22-3 stopni, sporo opadów deszczu i chmur, więc będziemy za słońcem tęsknić. Maciej Stajniak, witam serdecznie w kolejnej godzinie. Tom Petty już za chwilkę dla nas zagra.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Nic do stracenia, też nie miał pewien mężczyzna, który chce się pozbyć pewnej rzeczy, która mu jest kompletnie niepotrzebna, z cyklu ogłoszenia drobne, ale ze zdjęciem. Wyobraźcie sobie zbiornik na deszczówkę, taka wielka bańka po prostu, 250 litrów, więc całkiem spora. Na zdjęciu jest ten gentleman, który to oferuje, ten zbiornik na deszczówkę, który siedzi w tej deszczówce, gdyż napisał w ten sposób: oddam zbiornik na deszczówkę, świetnie sprawdza się do morsowania. Porządny, gruby plastik, nie jakaś tam firu riru, tak napisał dokładnie. Nowa kosztuje 280 zł, a ja oddam, i tutaj też kolejna sensacja, za dwie paczki kilogramowej kawy w ziarniach. Nie wiem, jakiś miłośnik widocznie kawy. On mówi tak: mam 180 cm wzrostu, przy skrzyżowanych nogach mogę zanurzyć się do obojczyków. Jeżeli ktoś chce morsować u siebie na balkonie, bardzo proszę, oferta, dwie paczki kawy kilogramowej w zamian za zbiornik na deszczówkę czeka. Ktoś jest chętny, to zapraszam w takim razie wyszukać sobie w internecie. Ja zapraszam jeszcze chętnych, ostatni raz już zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę sobie skoczyć, poplumkać, poleżeć na gliniankach, które też przeszły bardzo fajny remoncik i wyglądają naprawdę super, to podwójne zaproszenie czeka. 71 322 20 22 dzwonimy i konkurs 10 sekund przed wami.

30, prawie 5 minut po godzinie 10. Ostatnio kupowałem mojej mamuni różnego rodzaju lekarstwa. Ona bardzo lubi lekarstwa. Już jest lepsza od tych wszystkich farmaceutów, lekarzy. Ona wie, które ze z którymi ma zmieszać, w jakiej ilości, żeby mieć żądany efekt. No ale jakoś do tej 80 dociągnęła bez problemu i dalej funkcjonuje. W związku z tym już mówię, dobrze, mamo, rób jak chcesz, to już ja już ci nie będę teraz nic, tylko ci przynoszę po prostu. Ale na co zwróciłem uwagę? Otóż są takie lekarstwa. Ona mówi, a to przez 30 dni muszę brać, a to przez 20 i tak dalej, i tak dalej. Jak sprytnie one są pakowane. Te, które są na przykład na 30 dni, to są w opakowaniach po 20, czyli musisz kupić dwa opakowania, 10 ci zostanie. No niby na następny raz w razie czego, ale mimo wszystko musisz kupić dwa. Ciekawe, kto na tym zarabia, jak tak sobie pomyślałem, bo to bardzo często tak jest. A jak ktoś inne też ilości potrzebuje, to też zawsze jest albo mniej, albo więcej, żeby wam zostało, żeby trzeba było kupić te droższe, albo żeby trzeba było kupić dwa opakowania. Nie można by było jakoś tego usystematyzować. Nie wiem, że można kupować po określoną liczbę, żeby sobie to dobierać. No ale pewnie nie, no bo ktoś musi na tym zarabiać. Od taki po prostu znak czasów. Na wszystkim się zarabia, nawet na chorobie mamusi.

Apaty. 14 minut i będzie godzina 11. Wczoraj, przypomnę, mówiłem o takim wydarzeniu, które miało miejsce kilka dni temu w pewnej wsi. Tam radny pod wpływem alkoholu postanowił pojeździć sobie wozem Ochotniczej Straży Pożarnej. Wóz wymknął mu się spod kontroli i rozwalił komuś ogrodzenie, zjechał z drogi. Nie wiem, czy tam też nie uszkodził trochę tego samochodu. I dostał mandat. No oczywiście, że tak. Mandat w wysokości 20 zł, przypomnijmy. Także srogo go ukarano. Nie wiadomo, jak się z tego wykaraska. Tymczasem pewna pani, która jechała sobie BMW, 19-latka, teraz zupełnie inna historia już, jechała sobie i zobaczyła, że tak, drogą jedzie obok niej bardzo fajny chłopak, też BMW, to mówi, no to może troszeczkę tutaj pokażę mu, jak to moje BMW chodzi, i na ograniczeniu do 50 rozpędziła się do 115 km. Ku jej radości chłopak rzucił się również w pogoń, mówi, a coś z tego będzie, pewnie myślała. Niestety zobaczyła w jego samochodzie takie niebieskie światełka i okazało się, że ten przystojniak w BMW był policjantem. I ta pani dostała za ten drobny flirt drogowy 2000 zł mandatu i 14 punktów karnych. Jest sprawiedliwość na tym świecie.

0: Pierwszy polski okręt wojenny już ochrzczony, dziś wodowanie. Na dachach, balkonach, wzniesieniach Polacy oglądali zaćmienie słońca. Katowicki GKS kończy przygodę z europejskimi pucharami. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Pierwszy polski okręt wojenny z programu Miecznik otrzymał już oficjalne imię Wicher. W Stoczni Wojennej w Gdyni odbył się wczoraj chrzest jednostki, która razem z kolejnymi okrętami Burza i Huragan ma odmienić polską marynarkę wojenną.
1: Kompania, bądźność!
2: Płyń po morzach i oceanach świata. Nadaje ci imię Wicher.
3: Brawo, udało się.
4: Wicher dołączy do floty jako fregata. Bronić, patrolować, z dumą reprezentować biało-czerwoną banderę na arenie międzynarodowej.
0: Pierwszy miecznik ma wejść do służby w 2029 roku. Wszystkie trzy mają być gotowe do roku 2031.
5: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, do końca sierpnia trzeba złożyć wniosek, by świadczenie 300+ na wyprawkę szkolną wpłynęło na konto we wrześniu. Mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS województwa śląskiego.
6: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
0: W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 185 000 wniosków na przeszło 3 200 000 dzieci. Łącznie ZUS wypłacił 783 miliony złotych.
5: To są wiadomości Radia M.
0: Zaledwie kilkadziesiąt minut, ale jakich? Wieczorem w większej części Polski można było obserwować częściowe zaćmienie słońca na balkonach, dachach czy wzniesieniach.
7: Wygląda jak taka pomarańcza nadgryziona. Wydaje mi się, że to jest piękne i bardzo się cieszę z tego, że mam po prostu szansę to zobaczyć, mimo że to bardzo rzadko to się dzieje.
8: To tak wprawia w refleksję, że tak człowiek staje się taki malutki, że tak patrzy się na takie rzeczy, takie ogromne.
0: Następne również częściowe zaćmienie słońca, choć widziane głównie na południu Europy i w Afryce, będzie za niecały rok.
5: Wiadomości ze świata sportu.
0: Kończy się przygoda katowickiego GKS-u z europejskimi pucharami. Podopieczni Rafała Guraka na pożegnanie z kwalifikacjami Ligi Konferencji pokonali izraelski Hapoel Tel Awiw. Nie zdołali jednak odrobić straty z pierwszego spotkania. O szczegółach Marcin Iciek.
9: Gieksa miała szybko gola strzelić, a szybko straciła i na przerwę schodziła z trzema bramkami straty w dwumeczu. Odrabianie zaczęło się późno, bo najpierw w 83 minucie trafił Szkurin, a już w doliczonym czasie gry karnego wykorzystał Jędrych. Na doprowadzenie do dogrywki zabrakło już jednak czasu. GKS Katowice Hapoel Tel Awiw 2-1, ale w dwumeczu 2-3.
0: A dziś o awans powalczą cztery inne polskie kluby. Górnik Zabrze, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok w Lidze Europy oraz Raków Częstochowa w Lidze Konferencji.
10: Reklama.
11: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
13: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
12: To dokąd na wakacje?
13: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
12: A może dalej?
13: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
12: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
14: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
15: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
10: Reklama. 5 minut dokładnie po godzinie 11. 13 dzień sierpnia, czwartek. Wita nam słońcem, którego dzisiaj na pewno nie zabraknie. 23 stopnie już mamy na termometrach. Do 18 km wiatr może powiać, natomiast maksymalnie zobaczymy dziś 27 stopni. Temperatura idealna na lato. Cieszmy się kolejnymi dniami, bo również będzie ciepło i słonecznie. 30 stopni w piątek, 36, aż 36 w sobotę i 33 stopnie w niedzielę. I nie narzekajmy, bo od poniedziałku ochłodzenie 22 stopnie, sporo chmur, bez deszczu i będziemy jeszcze tęsknić za słoneczkiem. Maciej Stajniak, witam w kolejnej godzinie w Radiu Rodzina.
16: Radio Rodzina.
17: Radio Rodzina.
16: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: No, Oleśnica jest pięknym miastem, a akurat w czasie festiwalu dokładamy wszelkich starań, żeby była jeszcze piękniejsza Oleśnica. Wtedy jest pięknie uzdrojona, mamy różne dekoracje, mamy cały sztab ludzi, którzy zajmuje się tymi dekoracjami. No, przedstawienia są tak dobrane, że każdy znajdzie też coś dla siebie. Mamy duży cykl warsztatów dla dzieci, więc jeżeli ktoś chciałby familijnie z rodziną spędzić czas, to jak najbardziej można. Jednym z tych z naszych przedstawień będzie też przedstawienie muzyczne na dziedzińcu zamku, więc też warstwa muzyczna. Muzyczna jakby tutaj zadbana. Do tego, jeżeli ktoś jest fanem malarstwa, siedzimy teraz w rynku, Państwo tego nie widzicie, ale naprzeciwko nas jest ściana, na której powstanie mural w tym roku, a właściwie cztery ściany, które zostaną pomalowane, więc będzie piękne malowidło, które zostawi po sobie ślad po tej edycji festiwalu. Do tego jedzenie, pyszne food trucki, wiadomo, dużo pozytywnych ludzi uśmiechniętych. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
1: A owca podobna. No, w tym roku będzie wyjątkowo, dodatkowo dodaje pan dyrektor.
0: Mamy naprawdę wyjątkowych artystów, dużo przedstawień scenicznych, tych, na których nam najbardziej zależy, jeżeli chodzi o prezentację sztuki nowego cyrku. Kilka nowych punktów na mapie naszego miasta, bezpłatnych przedstawień w miejscach, których do tej pory nie mieliśmy okazji oglądać artystów. Wiadomo, highline, warsztaty dla dzieci, no i kilka też atrakcji związanych również z nowymi miejscami.
1: Mi się najbardziej podobają rumble. Rumble, słuchajcie, z tego co tutaj rozumiem, to jest taka formuła pojedynków między, tu jest jakieś takie słowo, między tymi kolesiami, którzy na linie chodzą po prostu. Dwóch zawodników mierzy się ze sobą na takiej nisko zawieszonej taśmie, całe szczęście, taśmie, nie linie, o taśmie. I celem jest oczywiście wybicie przeciwnika z równowagi, utrzymanie własnej pozycji, to może fajnie wyglądać. No nic, jeżeli ktoś nie miał pomysłu na spędzenie tego weekendu, no to siu. Do Oleśnicy.

0: Autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.

20 minut i będziemy mieli godzinę 12, to oznacza, że już niedługo intencje na naszej antenie. Przypomnę, że również można je wysyłać SMS-em do nas w każdej chwili, zbieramy je wszystkie. Wysyłamy intencje pod numer 7148 i zaczynamy od słowa intencje. Oczywiście jak już się rozpoczną, to wtedy pod dobrze znany numer dzwonimy i bezpośrednio składamy je na naszej antenie. A teraz troszeczkę góralskiej muzyki. Staszek z Góry, Depres, Czerwone Korole.

I rozpoczynam intencję. Czekam na Państwa telefony 71 322 2022 oraz również na SMS-y z intencjami.

0: Już mamy pierwszy telefon. Witamy serdecznie i słuchamy intencji.
1: Szczęść Boże. W dniu dzisiejszym nasza ukochana wnuczka Marta z mężem Rafałem świętują 15. rocznicę ślubu. W ich intencji prosimy o wspólną modlitwę o dalsze lata wielu, wielu błogosławieństw Bożych. Niech im się darzy. Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże, dziękujemy pięknie za telefon. Pozdrawiamy również serdecznie.

0: Kolejna intencja przed nami. Witamy serdecznie. Można składać.
1: Szczęść Boże. Proszę o modlitwę w intencji Kazi o życie wieczne. W tej chwili właśnie odbywa się jej pogrzeb. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich pracowników redakcji.
0: Dziękujemy za telefon.

I mamy pierwszy SMS z intencjami. Proszę o łaskę życia wiecznego dla babci Heleny, która odeszła do domu ojca dziś w nocy. Niech dobry Pan przygarnie ją do siebie.

0: kolejny telefon z intencjami. Witamy. Można składać.
1: Szczęść Boże, ja proszę o modlitwę za wszystkie ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii oraz za wszystkich poszkodowanych w trakcie tego trzęsienia. Niech dobry Bóg i błogosławi i dopomaga. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem dziękujemy pięknie za intencję.

0: Kolejny słuchacz jest z nami, witamy, można składać intencje.
1: Szczęść Boże, ja bardzo proszę o modlitwę za wszystkich chorych, a szczególnie za koleżankę mojej siostry, która jest po bardzo poważnej operacji, aby Pan Bóg dopomógł jej stanąć, wrócić do zdrowia. I za wszystkich chorych, ale i za tych, którzy się chorymi opiekują, bo oni, to jest dla nich ciężka praca, ciężki obowiązek. I życzę wszystkim pogodnego dnia dzisiaj, zdrowia. I Wam, kochani, życzę dużo zdrowia, opieki dla wszystkich pracowników Matki Najświętszej, żeby się z Wami opiekowała, Waszymi rodzinami. I dla wszystkich, którzy słuchają tego radia, niech Matka Boska błogosławi. Szczęść Wam Boże i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże i z Panem Bogiem.
0: Również cieplutko pozdrawiamy i dziękujemy za telefon. Kolejna intencja, drogą SMS-ową, wysyłana o radość życia wiecznego i przebaczenie grzechów dla Heleny, za zmarłych z rodziny i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Kolejny SMS z intencją, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze dla mnie i bliskich, o nawrócenie i przemianę serc błądzących w wierze. Za zmarłych i za dusze w czyściu cierpiące modli się Halina.

I kolejna intencja. Proszę o modlitwę za wszystkich, którzy się mną opiekują w chorobie i za pracowników Radia Rodzina, prosi Janina z Wrocławia. Dziękujemy pięknie.

I jeszcze jeden SMS za syna, który jako skaut Europy wyruszył w wędrówkę, aby Bóg nad nim czuwał, dał mu siłę i spokój i żeby wrócił szczęśliwie do domu. Modli się czuwająca rodzica.

0: Zbliżamy się do godziny 12. Pięknie dziękujemy za wszelkie intencje składane na naszej antenie i już zapraszamy do modlitwy Anioł Pański.
1: Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę.

0: Gigantyczny wyciek danych milionów Polaków. W tym roku start sporych remontów na polskich autostradach. Niedziela jest spotkaniem ze zmartwychwstałym, przypomniał Leon XIV. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. W ciągu najbliższych dni każdy Polak będzie mógł na rządowych stronach sprawdzić, czy jego dane zostały wykradzione. W cyberataku na firmę MyDoctor hakerzy zyskali dostęp do informacji wrażliwych blisko 19 milionów Polaków. Chodzi m.in. o numery PESEL i historię wystawionych recept. Hakerzy, którzy wykradli dane, zażądali za nie okupu. Nie dostaną go, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
1: Tu nikt nie będzie z nikim dyskutował. Nikt nie podda się też żadnym szantażom. Nikt w Polsce nie będzie płacił żadnych okupów za to, że gdzieś ktoś myśli, że na cyberprzestępstwie będzie zarabiał.
0: Sprawcy cyberataku są poszukiwani. Rządzący apelują, by zastrzec swój numer PESEL w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Jeszcze w tym roku na polskich autostradach zaczną się masowe remonty. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o poszerzenie 92 km drogi. Zmiany i remonty dotyczą także autostrad A1 i A4. O szczegółach Szymon Kępka.
2: Prace na A2 rozpoczną się tego lata, a na trasie pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości. Całość ma być gotowa w 2028 roku. Na większości trasy będą po 3 pasy w każdym kierunku, między Pruszkowem i Konotopą po 4. Kolejna na liście jest A1. Odcinek między Toruniem a Włocławkiem ma dostać 3. pas. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Szymon Piechowiak.
3: Chcemy dobudować 3. pas ruchu na około 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
2: Duża przebudowa czeka również A4 na Dolnym Śląsku. W pierwszej kolejności rozbudowany będzie odcinek Krzyżowa-Legnica. Każda jezdnia ma być poszerzona z 2 do 3 pasów, a inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Marcina Romanowskiego nie byłoby w Naddniestrzu bez jego porozumienia z Rosjanami, uważa wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Jego zdaniem, jeśli były wiceminister rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, to dla bezpieczeństwa Polski jest to bardzo zła wiadomość. Bosacki dodaje, że w tym przypadku polska dyplomacja niewiele może zdziałać.
5: Nie możemy tak naprawdę żądać ekstradycji od władz, z którymi nie mamy formalnych kontaktów.
6: Czyli
5: władz Naddniestrza. Możemy
6: republiki.
5: Oczywiście wysłać takie żądanie do kraju, który formalnie sprawuje władztwo, pieczę nad tym terytorium, czyli do Mołdawii, no ale wiemy, że to żądanie nie zostanie zrealizowane.
0: Bo jak mówi wiceszef polskiej dyplomacji, Mołdawia nie ma możliwości zatrzymania Romanowskiego na terytorium chronionym przez rosyjskie wojsko. Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej. Cotygodniową katechezę poświęcił znaczeniu roku liturgicznego, a zwłaszcza niedzieli, która jest dniem pańskim i objawia nam sens czasu. Papież przypomniał też o wciąż aktualnym liście apostolskim świętego Jana Pawła II, Dies Domini, o świętowaniu niedzieli.
7: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
8: Aby uświęcić niedzielę, nieodzowne jest sprawowanie Eucharystii. Słuchanie Słowa Bożego i uczestnictwo w ciele Chrystusa zakładają, według ojców Soboru, convenire in unum, czyli świąteczne zgromadzenie wiernych. W nim wspólnota chrześcijańska ukazuje w sposób wirtualny swoją komunię z Panem oraz daje świadectwo przynależności do Chrystusa i wierności Kościołowi. Takiego zgromadzenia nie może zastąpić sama obecność wirtualna, ani też nie można go sprowadzić do biernych uczestnictwa.
0: Papież zaapelował również, aby tworzyć jak najlepsze warunki do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii wszystkim tym, którzy ze względu na obowiązki zawodowe mają z tym trudności.
9: Dwanaście minut po godzinie 12. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 24 stopnie ciepło, słonecznie, będzie jeszcze cieplej. Mamy tu mieć 27 stopni. Dzisiaj prawie że bez wiatru, ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, jakość powietrza dobra. Warunki idealne, no, by spędzić ten dzień na zewnątrz. Temperatura będzie sukcesywnie rosnąć i weekendy mają być już upływać pod znakiem upałów, nawet do 36 stopni w sobotę we Wrocławiu.
10: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Podwójne wychylenie ojca Adama Szustaka to książka, która zaprasza do pogłębienia osobistej modlitwy i budowania trwałej relacji z Bogiem. To przewodnik po świecie modlitwy osobistej, oparty na Piśmie Świętym i codziennym doświadczeniu, napisany lekko i z humorem. Publikacja jest kierowana do osób, które chcą żyć bardziej świadomie duchowo i szukają wsparcia w modlitwie oraz w codzienności. To propozycja dla tych, którzy chcą odpowiedzieć na Boże wychylenie się ku człowiekowi własnym otwarciem serca. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
4: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
9: Czternaście minut po godzinie 12:00 przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się w czwartek 13 dnia sierpnia. Teraz na naszej antenie Mela Koteluk rozpocznie muzycznie tę godzinę.

0: Już 22 minuty po godzinie 12. Ja codziennie wybierając się do pracy mijam mnóstwo turystów i mam wrażenie, że Wrocław już trochę jak Kraków, przyłączając się do wycieczek, można po prostu nauczyć się różnych słów w wielu językach, bo słuchać tutaj wycieczki z Francji, z Hiszpanii, oczywiście najwięcej jest takich wycieczek z Niemiec, przynajmniej ten język dominuje, kiedy spaceruje się na przykład po Ostrowie Tumskim, ale myślę, że przyjeżdżają tutaj ludzie naprawdę z całego świata. Tylko w 2025 roku Wrocław odwiedziło rekordowe 7 milionów gości, co stanowi wzrost o 6% w stosunku do roku poprzedniego. Liczba odwiedzających w tym roku może być jeszcze większa. Turystyka jest jednym z filarów Dolnego Śląska i przynosi korzyści mieszkańcom oraz przedsiębiorcom. Rozmawialiśmy z Alfredem Wagnerem, prezesem Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, który przybliżył nam profil turysty odwiedzającego Wrocław. Co stanowi magnes turystyczny? Mówi Alfred Wagner z Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: To zależy od tego, kto przyjeżdża. Troszkę inaczej zagraniczny turysta z poszczególnych krajów. Z Polski to często są też turyści powracający, drugi czy trzeci raz. To są często rodziny z dziećmi, więc one mają troszkę inne oczekiwania. Jeżeli mówimy o takim klasycznym, absolutnym fundamencie i podstawie zobacz Wrocław, co jest najważniejsze we Wrocławiu, masz dzień albo dwa, musisz tu przyjechać, musisz to zobaczyć, to mówimy oczywiście o rynku perła architektury, Ostrów Tumski, na którym się znajdujemy z katedrą, też najstarsza część Wrocławia. To oczywiście fenomenalne zoo z Afrykarium. I te wyniki są tam naprawdę imponujące. No i cały czas się rozbudowuje. Kompleks Hali Stulecia, fantastyczny. No, obiekt architektury UNESCO. Teraz oczywiście w wakacje ci, którzy sympatyzują z popularnym serialem Netflixa 1670, mogą taką małą panoramę, co jest oczywiście uśmiechem i nawiązaniem do kolejnego z naszych topów, czyli słynnej panoramy racławickiej, tą małą panoramę zobaczyć. Ta przestrzeń świetnie się nadaje i jest fantastycznym magnesem.
0: Największa krajowa grupa odwiedzających Wrocław to mieszkańcy

0: właśnie to podobało.
1: A miejsce, które tak najbardziej urzekło?
0: No to chyba Ostrów Tumski, taki mały nasz Watykan. Tym bardziej, że mam we Włoszech i mam porównanie. Naprawdę to miejsce mnie urzekło.
2: No proszę, proszę, mały Watykan. Liczba turystów korzystających z noclegów jest znacząca, bo takie osoby pozostają w mieście na dłużej, odwiedzają wrocławskie atrakcje, restauracje. W ostatnich latach bardzo rozwinęła się też turystyka wodna, dodaje prezes organizacji, z którym rozmawialiśmy.
3: Bardzo polecam wszelkie aktywności na naszej rzece. One są dzisiaj coraz bardziej popularne. Już od paru lat tak naprawdę. Zarówno te spacery bulwarem Dunikowskiego odrestaurowane i w ogóle wzdłuż Odry, czy to na piechotę, czy to jedną z setek kilometrów ścieżek rowerowych, ale też turystyka stricte na wodzie, tak? Bo przecież mamy katamarany solarne, houseboty, czyli takie nawet do wypożyczenia łódki, mamy żaglówki, kajaki, cała duża gałąź branży na Odrze pracuje i przedstawia bardzo ciekawą ofertę, od doświadczeń takich edukacyjnych, jak to robi Fundacja On Water, zresztą my też wspieramy projekt bezpłatnych wycieczek kajakowych.
2: Najwięcej gości odwiedza Wrocław latem, między lipcem a sierpniem oraz w grudniu. Dane dotyczące ruchu turystycznego wskazują, że ważnym magnesem przyciągającym turystów jest jarmark bożonarodzeniowy oraz wydarzenia takie jak koncerty światowych gwiazd czy nadchodzący supermecz już w najbliższą sobotę, zaplanowany na 15 sierpnia, a chyba kłamie, to nie sobota. Sobota, dobrze. Więcej o turystycznym potencjale Wrocławia w audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w najbliższy weekend po godzinie 12:10 przybliżymy propozycje na City Break w naszym regionie, także będzie to nie tylko Wrocław, ale różne inne destynacje. Bądźcie z nami.

Dziś mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncert Perły Kameralistyki Salonu Brahmsa w ramach Wrocław Summer Classics. To już jutro. Zostańcie z nami, będziemy za chwileczkę zdradzać zasady konkursu.

Antek Smytkiewicz na antenie Radio Rodzina, 37 minut po godzinie 12. Czy dacie porwać się romantycznej muzyce? Na taki wieczór chcemy Was zaprosić już jutro. To koncert Perły Kameralistyki, Salon u Brahmsa. Wyjątkowy koncert, zabrzmią arcydzieła jednego z najwybitniejszych kompozytorów, którego losy w jakiś taki sposób splatają się z historią Wrocławia. On był częstym gościem Wrocławia, a w 1879 roku Uniwersytet Wrocławski uhonorował go tytułem doktora honoris causa. Johannes Brahms, to o nim mowa. A dzisiaj, jutrzejszy koncert odbędzie się właśnie w Oratorium Marianum należącym do Uniwersytetu Wrocławskiego i to miejsce, myślę, doskonale odda atmosferę epoki Brahmsa i to będzie idealna przestrzeń właśnie dla muzyki kameralnej, która zabrzmi. Wystąpi Agnieszka Guzek-Szymańska na skrzypcach, Wawrzyniec Szymański waltornia i Christina Ales do pico przy fortepianie, a w programie trio S-dur z opusu 40, sonata G-dur, opus 78, liryzm, szlachetność i subtelne emocje, to wszystko już jutro, jeśli macie ochotę się wybrać, mamy dla Was podwójne zaproszenie. Wystarczy do nas napisać 71 48, zaczynamy od słowa rodzina, bądź zadzwonić 71 322 20 22 i opowiedzieć nam o tym, z kim się wybierzecie na koncert, dlaczego chcecie właśnie posłuchać muzyki Brahmsa. Może są wśród naszych słuchaczy jacyś tacy wielbiciele jego muzyki. Czekamy na Wasze wiadomości i połączenia.

Koncert w ramach Wrocław Summer Classics już jutro, perły kameralistyki, salon Brahmsa w Oratorium Marianum w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeśli chcecie się wybrać, mamy podwójne zaproszenie na taki magiczny wieczór pełen romantycznej, kameralnej muzyki. Agnieszka Guzek-Szymańska zagra na skrzypcach, Wawrzyniec Szymański na waltorni, a Christina Ales-Dopico zasiądzie przy fortepianie. Zapraszamy Was, by razem z nami wybrać się właśnie na ten koncert. Wystarczy do nas napisać 7148, zaczynamy od słowa rodzina. Napiszcie nam swoje imię i z kim chcielibyście się na ten koncert wybrać.

7 minut pozostało do godziny 13. Dajcie zaprosić się na ten magiczny koncert Perły Karmelistyki Salon u Brahmsa. To już jutro o godzinie 19 w Oratorium Marianum. Jest to koncert z cyklu Wrocław Summer Classics. Chcemy Was zabrać na ten wyjątkowy, kameralny koncert. Wystąpi Agnieszka Guzek-Szymańska na skrzypcach, Wawrzyniec Szymański waltornia i Kristina Ales-Dopiko przy fortepianie. Przypomnę tylko, że Johannes Brahms, jak wspomniałam, był związany z Uniwersytetem Wrocławskim, a nawet otrzymał tytuł doktora honoris causa, także to idealne miejsce, by wysłuchać jego muzyki.

0: Polak skazany w Mińsku na 5 lat łagru. Ceny paliw galopują, czy będzie obniżka? ZUS przypomina o wniosku na świadczenie 300+ na wyprawkę szkolną. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Polak, który pomaga Białorusinom w przeprowadzkach do Polski, został skazany w Mińsku na 5 lat łagru. Wyrok dostałem pocztą, relacjonuje Paweł Mickiewicz, Polak urodzony na Białorusi, prezes Fundacji Okno na Wschód.
1: 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze plus ponad 20 tysięcy złotych kary.
0: Skazano go za prowadzenie działalności ekstremistycznej, czyli pomoc Białorusinom, którzy uciekli ze swojego kraju do Polski. Ceny paliw galopują, a Polacy przyglądają się temu z niepokojem i to nie tylko w czasie tankowania. Z badania Big Info Monitor wynika, że ponad 80% badanych spodziewa się, że drogie paliwo przełoży się na podwyżki cen towarów i usług. I nie są to bezpodstawne obawy, mówi Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
2: Przedsiębiorcy natomiast otwarcie przyznają, że przy utrzymującej się presji kosztowej podwyżki stają się realnym scenariuszem. Przedsiębiorcy od dłuższego czasu funkcjonują w trudnych warunkach i wyczerpują możliwości obniżenia własnych marż.
0: Podwyżki cen rozważa już blisko 1/3 firm.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, do końca sierpnia trzeba złożyć wniosek, aby świadczenie 300+ na wyprawkę szkolną wpłynęło na konto we wrześniu, mówi Beata Kopczyńska, rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.
4: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
0: W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 185 000 wniosków na przeszło 3 200 000 dzieci. Łącznie ZUS wypłacił 783 miliony złotych. Ważne dla wybierających się w Tatry, od dziś ponownie otwarty dla ruchu turystycznego jest Czerwony Szlak do Wrót Chałubińskiego, poinformował Tatrzański Park Narodowy. Zakończyły się prace remontowe na tym odcinku. Szlak był zamknięty od 3 sierpnia. Powodem remontu był jego zły stan techniczny. Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 w Katowicach. Do wypadku doszło na 343 km autostrady A4 w kierunku Krakowa między węzłami z drogami DK86 i S1. Zginął w nim 45-letni kierowca busa, poinformował Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
5: Kierujący pojazdem ciężarowy marki Iveco z nieustalonej przyczyny najechał na tył prawidłowo jadącego przed nim pojazdu. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń kierujący zmarł na miejscu. W związku ze zdarzeniem drogowym ruch na autostradzie A4 w kierunku Krakowa był utrudniony.
0: Droga już została odblokowana. 21-letni kierowca samochodu ciężarowego nie ucierpiał.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Minęła godzina 13, dziś czwartek, 13 dzień sierpnia, 25 stopni we Wrocławiu, słonecznie, ciepło, bezchmurne niebo, delikatny wiatr, idealne warunki, może czas na krótką przerwę, popołudniową kawę i spacer, jeśli macie taką możliwość. Oczywiście dzisiaj będzie jeszcze cieplej, w stolicy Dolnego Śląska 27 stopni i jutro i pojutrze coraz cieplej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Na ulicy Kminkowej na Lipie Piotrowskiej ruszyły intensywne prace. Przebudujemy 300-metrowy odcinek ulicy od Kaparowej do Lukrecjowej i wykonamy nową nawierzchnię. Powstaną nowy chodnik, odwodnienie, oświetlenie i sieć teletechniczna. Posadzimy także 40 drzew. Prace potrwają do końca roku. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na czas prac obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Odcinek między ulicami Kaparową i Lukrecjową jest zamknięty dla samochodów. Dla kierowców wyznaczono objazd. Koszt inwestycji to niemal 3 miliony złotych. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
0: Reklama.
13: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
7: Głos Krystyny Czubównej jest tak kojący i wprowadza w jakiegoś rodzaju trans, że ja posłusznie sięgam, biorę po kubek i sięgam po kranówkę. Za chwilę opowiem wam troszeczkę więcej, dlaczego warto pić wodę z kranu we Wrocławiu. Nie pochodzi ona wcale z Odry. O tym więcej za chwilę.

0: Ania Rusowicz na antenie Radio Rodzina. 11 minut po godzinie 13, a przy mikrofonie Judyta Exner. Dzień dobry wszystkim, jestem z wami do godziny 18. Przed chwilą słyszeliśmy głos Krystyny Czubówny, która namawiała nas do picia kranówki. We Wrocławiu kranówka nie pochodzi wcale z Odry, jak większość może uważać. Jest to mit, który obalamy. To górska woda. Jednym z najczęściej powtarzanych mitów właśnie jest przekonanie, że woda płynąca z wrocławskich kranów pochodzi z Odry, a w rzeczywistości MPWiK pobiera wodę z rzeki Oławy, zasilanej wodami Nysy Kłodzkiej. Jej źródła z kolei znajdują się na terenach Przedgórza Sudeckiego i masywu Śnieżnika. Następnie trafia ona do zakładów produkcji wody Mokry Dwór i Nagrobli, gdzie przechodzi wieloetapowy proces uzdatniania, mówi Przemysław Gałecki, wiceprezes MPWiK we Wrocławiu.
1: Woda we Wrocławiu pochodzi z gór. Mam nadzieję, że coraz mniej osób myśli, że woda pochodzi z Odry, bo tak przecież nie jest. Tak nie jest grubo od ponad 100 lat. Woda pochodzi z Nysy Kłodzkiej, a następnie specjalnym kanałem przerzutowym trafia do rzeki Oława, a następnie trafia do zakładów produkcji wody. Mamy dwa takie zakłady.
0: Myślimy sobie, po co ten chlor w wodzie, ale on jest obecny po to, nie żeby szkodzić i pogarszać smak, tylko żeby zapewnić bezpieczeństwo mikrobiologiczne i jego dawka jest ściśle kontrolowana i całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Co więcej, większość mieszkańców nie jest w stanie odróżnić wody chlorowanej od tej pozbawionej związków chloru. Kolejną kwestią jest kamień w czajniku, który wydaje nam się, że ten osad pojawiający się na grzałkach, czajnikach i armaturze może być szkodliwy, tymczasem twardość wody oznacza przede wszystkim obecność wapnia i magnezu, czyli minerałów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Kolejny mit dotyczy wątpliwych kontroli jakości, ale już rozwiewamy go.
1: Woda kranowa we Wrocławiu spełnia wszelkie możliwe parametry. Badamy ją 100 tysięcy razy rocznie. To nie jest pomyłka. 100 tysięcy analiz rocznie wykonuje MPWiK Wrocław, aby cały czas badać parametry naszej wody. W związku z tym woda jest badana co kilka minut przez całą dobę, przez cały rok. Woda, którą produkujemy w MPWiK, zawiera cenne mikroelementy, elektrolity, spełnia wszelkie możliwe normy. Jest bardzo zdrowa i jest niedroga, bo litr wody kosztuje nas niespełna 1 grosz.
0: Litr wody kosztuje nas niespełna 1 grosz. To rzeczywiście nieduża. Dodatkowo ekologicznie ograniczamy zużycie plastiku. Jeśli ktoś ma też potrzebę, może zawsze korzystać z filtru wody i dodatkowo mieć poczucie, że jest ona przefiltrowana. Zachęcamy do tego, żeby śmiało odkręcać krany i pić wodę prosto z gór we Wrocławiu.

21 minut po godzinie 13 Fine Young Cannibals na antenie Radia Rodzina. Zaglądam do kalendarza, a dziś Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Jeśli ktoś z Was jest leworęczny, może poczuć się naprawdę wyjątkowo, bo znajduje się w około 10% populacji całego świata osób, które posługują się lewą ręką. W Polsce to około 8% społeczeństwa. Jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku leworęczność uważano za wadę. Niestety bardzo źle wpływało to w szczególności na dzieci, zniechęcało do pisania czy zajęć manualnych, a dzisiaj wiemy, że leworęczność w żaden sposób nie wpływa negatywnie na rozwój, wręcz przeciwnie, dla mózgu jest to dodatkowe wyzwanie i lepsza jest komunikacja między obiema jego półkulami. Mój ojciec, pamiętam, że w dowodzie miał napisane cechy szczególne manikut i tak właśnie określane były osoby posługujące się lewą ręką. Co ciekawe, może być to dziedziczne, jeśli któryś z rodziców posługuje się lewą ręką, jest spora szansa, że dzieci także będą leworęczne, a osoby posługujące się lewą ręką mają podobno większe zdolności kreatywne, to często artyści i między innymi Leonardo da Vinci był osobą leworęczną, ale także Nikola Tesla, Maria Skłodowska-Curie czy David Bowie, a obecnie to Lady Gaga, Angelina Jolie czy Barack Obama, także w takim gronie znajdujecie się, drodzy leworęczni. Moja przyjaciółka jest również leworęczna i przepięknie maluje, pozdrawiam ją z tego miejsca. Nino, jeśli mnie słyszysz, to dzisiaj jest Twoje święto, jak i pozostałych wszystkich leworęcznych.

0: Adele na antenie Radio Rodzina, 33 minuty po godzinie 13. Co powiecie na połączenie muzyki organowej i kina niemego? Coś takiego może nie tylko we Wrocławiu, ale na pewno w Narodowym Forum Muzyki już jutro o godzinie 19 w sali głównej Orlen. Tym razem film Jeszcze Wyżej autorstwa Freda Newmeyera i Sama Taylora, który zapisał się w historii kina jedną sceną, gdzie legendarny komik Harold Lloyd, trzymając się wskazówek zegara na wieży, wisi nad majaczącą w dalekiej perspektywie ulicą. Na ten pokaz zapraszamy już jutro o godzinie 19. Mamy podwójne bilety dla Was przy organach Gabriel Agrimonti, a za wprowadzenie będzie odpowiadać Pola Morawec. To będzie ostatni film i koncert z tego cyklu kina organowego w Narodowym Forum Muzyki, więc zachęcam gorąco, żeby to przeżyć z naszą pomocą. Napiszcie do nas 7148. Zaczynamy od słowa rodzina, a w wiadomości napiszcie swoje imię i z kim chcecie wybrać się właśnie na ten koncert, tak spędzić wieczór koncerto film, powiedzmy.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Zespół Air na antenie Radia Rodzina, 38 minut po godzinie 13, a ze mną jest już nasza słuchaczka Małgorzata. Dzień dobry, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, tak, słyszymy się.
0: I wybierzesz się, Małgorzato, na koncert organowy z córką Agatą. Lubicie taką muzykę? Czy to będzie eksperyment?
1: Nie, to będzie eksperyment.
0: To będzie eksperyment.
1: Dla mnie nie, a dla córki na pewno.
0: To będzie muzyka improwizowana, jeszcze dodam, więc to na pewno też jest takie dosyć ciekawe, bo rzadko można usłyszeć improwizującego organistę, a tutaj jest taka możliwość. Do tego film z 1923 roku, więc to też nie lada gratka. Jeśli chodzi o filmy nieme, to także jesteście fankami, czy to będzie eksperyment jakby podwójny?
1: Oczywiście, że podwójny eksperyment.
0: Czy kogoś pozdrawiamy z tego miejsca?
1: Pozdrawiamy moją mamę Janinę, która być może słucha Radia Rodzina.
0: To my przyłączamy się w takim razie do tych pozdrowień. Proszę się nie rozłączać, zostać ze mną. Muszę przekazać zaraz w sposób przekazania tego biletu. No i w takim razie życzę udanego koncertu. Będzie to na pewno przeżycie iście eksperymentalne.
1: Dziękuję bardzo, cieszę się serdecznie.
0: A my wracamy do muzyki na naszej antenie. Wrocławska formacja Kwit.

7 minut już niecałych pozostało do godziny 14 na naszej antenie, teraz Fleetwood Mac, a ja przygotowuję książki, o których zaraz powiem. Będzie można je wygrać po godzinie 14. To propozycja dla najmłodszych, dla małych geniuszy, dokładnie ujmując to, co jest napisane właśnie na tytułowych stronach.

0: Minister cyfryzacji apeluje o zastrzeganie numerów PESEL, potem śledztwo po tragicznym wypadku dziecka w łódzkim akwaparku, ćwiczenia służb na autostradzie A1 na Śląsku. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL, mówi minister cyfryzacji. To po potężnym wycieku danych z firmy obsługującej placówki medyczne. Według danych w niepowołane ręce trafiły dane medyczne blisko 19 milionów Polaków. Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że każdy będzie mógł sprawdzić na specjalnej stronie, czy jego dane wyciekły. Na razie jednak nie podał żadnej daty, kiedy to będzie możliwe.
1: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
0: Minister cyfryzacji przekazał też, że póki co skradzione dane nie zostały nigdzie wystawione na sprzedaż. Nie są też elementem żadnej gry. To cały czas monitorują służby. Sprawę wycieku badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuratura. Prokuratorskie śledztwo po wypadku siedmiolatka w łódzkim akwaparku Fala będzie prowadzone pod innym kątem. Ma dotyczyć nieumyślnego spowodowania śmierci, a nie jedynie sprowadzenia niebezpieczeństwa, zagrożenia dla życia i zdrowia. To po tym, jak po 2 tygodniach walki o życie dziecko zmarło w szpitalu, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok dziecka, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników na terenie basenu.
0: Zdaniem śledczych, w momencie tragedii w akwaparku co najmniej 2 ratowników było w miejscach, z których można było dostrzec tonące dziecko. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Trwają jedne z największych tegorocznych ćwiczeń ratowniczych w województwie śląskim. Zgodnie z ich scenariuszem służby próbują poradzić sobie z katastrofą w komunikacji drogowej o charakterze masowym. Ćwiczenia odbywają się w Mszanie w rejonie autostrady A1 w miejscu obsługi podróżnych zlokalizowanym w kierunku Katowic.
4: To jest miejsce, gdzie może dojść do zdarzenia mnogiego, z jakim mamy tutaj do czynienia. Poszkodowani w znacznej liczbie, mamy też cudzoziemców. W związku z tym zaangażowana Straż Graniczna, mamy służby policji, mamy pogotowie ratunkowe, mamy Straż Pożarną.
0: Relacjonował brygadier Zbigniew Dyk, zastępca śląskiego komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Łącznie w ćwiczeniach o kryptonimie Taran 2026 bierze udział około 300 przedstawicieli różnych służb, w tym także czeskiej jednostki Straży Pożarnej. Polacy piją za mało wody. Z badania przeprowadzonego przez NLMED wynika, że 17% pije jej mniej niż litr dziennie. To prosta droga do odwodnienia, mówi dietetyk Oliwia Poniatowska.
5: Pierwsze objawy odwodnienia to suchość w ustach, spadek energii, ból głowy, a także ciemniejsza barwa moczu. W poważniejszych przypadkach odwodnienie może prowadzić do zaburzeń ciśnienia, omdleń, a nawet problemów z sercem czy nerkami.
0: Norma to 2 litry dla kobiet i 2,5 litra płynów dla mężczyzn w sumie, czyli tych, które pijemy i tych, które są w jedzeniu.

0: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody na Dolnym Śląsku. Dzisiaj ciepło i słonecznie, we Wrocławiu 27 stopni będzie maksymalnie, na przykład w Środzie Śląskiej 25, a w Jeleniej Górze 26, Kłodzko to 25 stopni. We Wrocławiu właśnie tyle teraz mamy. Temperatura rośnie, zachmurzenia w sumie nie ma żadnego, wieje delikatny wiatr, ciśnienie atmosferyczne umiarkowane, a jakość powietrza dobra.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
0: Pięć minut po godzinie 14 przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się w czwartek, dziś 13 dzień sierpnia. Mój ojciec często mówi do mnie, nie pokazuj swoim dzieciom tyle bajek, za dużo bajek, za dużo bajek, za dużo bajek. Nie oglądają wcale sporo bajek. Mam dwoje dzieci, 5-letniego Marcela i 3-letnią Liliankę. I właśnie jak to jest z tymi bajkami? Czy bajki naprawdę są bardzo niebezpieczne dla dzieci? Eksperci zalecają, by dzieci do 2 roku życia w ogóle nie oglądały bajek, ani żadnego rodzaju ekranów. Na jakie bajki są odpowiednie dla nieco starszych dzieci? Przede wszystkim proste, powolne animacje, bez agresywnych kolorów i nagłych zwrotów akcji, czyli wszystkie stare, dobrze znane i lubiane bajki jak Reksio, Bolek i Lolek, czy uwielbiany przeze mnie kot Filemon i moje dzieci. Potem pamiętam, mój syn mówił do dzieci na podwórku, fora ze dwora, właśnie zainspirowany dziadkiem z bajki Kot Filemon. Generalnie najbardziej negatywny wpływ mają takie szybko zmieniające się obrazy i bardzo głośne dźwięki, które stymulują mózg i doprowadzają dość szybko do przebodźcowania, uwalniają bardzo dużo dopaminy, co prowadzi do zmęczenia układu nerwowego. Generuje też często problemy z koncentracją. Maluchy przyzwyczajone do szybkich bodźców z ekranu mogą mieć trudności ze skupieniem uwagi na spokojniejszych, realnych zadaniach i zabawie. Generuje to dużą frustrację. Kolejnym takim trudnością kolejną są kłopoty ze snem, bo wieczorową porą trudno zapanować nad takim przebodźcowanym, przestymulowanym maluchem. Oraz opóźnienie mowy. Oglądanie bajek nie jest interaktywne, dziecko tylko odbiera sygnały zamiast rozmawiać i ćwiczyć komunikację. Warto mądrze korzystać z bajek. To nie jest tak, że one są po prostu złe i należy z nich zrezygnować. Przede wszystkim ustalić konkretne zasady i na przykład wspólnie oglądać bajki, rozmawiać o tym, co się dzieje na ekranie, aby pomóc zrozumieć fabułę i emocje bohaterów. A ja zachęcam do tego, żeby spędzać dużo czasu analogowo, poza ekranami i na przykład z dobrymi książkami, które rozwijają pracę takich małych mózgów, rozwijających się bardzo, bardzo szybko. I będę miała właśnie dla Was teraz taki zestaw od wydawnictwa Jedność. Wszystko dla małych geniuszy. Mamy tutaj gry do walizki, mamy gry matematyczne, trzecią pozycją są gry logiczne oraz gry umysłowe. I każda z tych książek zawiera mnóstwo treści, jakichś ciekawych quizów. Można tutaj potem sobie pisać, rysować. Są krzyżówki, są obrazki, które trzeba zestawić, jakieś puzzle, czyli są to zarówno jakieś działania matematyczne. No jest tego bardzo dużo. Myślę, nie ma niestety tutaj jakiegoś przedziału wiekowego, ale myślę, że to jest dla takich dzieci wczesnoszkolnych, więc dla nich taki zestaw, ale myślę, że młodsze dzieci także mogą znaleźć tam coś dla siebie. Za chwileczkę powiem, jak możecie taki zestaw od nas otrzymać. Równolegle w naszych mediach społecznościowych za chwilę pojawi się post, gdzie drugi taki zestaw właśnie od wydawnictwa Jedność będziecie mogli zdobyć. Zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka. Zostańcie z nami, za chwilkę też dowiecie się, jak zdobyć taki zestaw tutaj na naszej antenie. Teraz na naszej antenie już właśnie Daft Punk.

16 minut po godzinie 14. Nie pytam nawet, czy słuchają nas teraz rodzice i bliscy małych geniuszy, bo wydaje mi się to kwestią oczywistą, że tak po prostu jest. Drodzy, mam tutaj dla Was coś specjalnego. Zestaw książek od wydawnictwa Jedność, właśnie dedykowanych małym geniuszom. Są to przede wszystkim pozycje dla dzieci wczesnoszkolnych, ale myślę, że i te młodsze, i te starsze będą czerpały dużo radości. Mamy tutaj gry umysłowe dla małych geniuszy, gry matematyczne, gry logiczne i gry do walizki. Wszystkie zmieszczą się na pewno właśnie jeszcze do wakacyjnej walizki, bo chwila wakacji jeszcze przed nami, a przygotowujemy się wielkimi krokami do zbliżającego się, przygotowujemy się pomalutku do zbliżającego się wielkimi krokami nowego roku szkolnego. I tutaj może być to taka forma rozruszania szarych komórek, które może się troszeczkę rozleniwiły w czasie wakacji. Zadanie konkursowe polega na tym, by opowiedzieć nam, co ciekawego wasz mały geniusz odkrył w te wakacje. A jeśli nie wiecie, co to było, to możecie napisać nam o swoich wakacyjnych odkryciach z dawnych lat. Jesteśmy bardzo ciekawi. Każdy rok, każda chwila sprzyja takim odkryciom, a chyba wakacje najbardziej. Czasami wtedy się nudzimy, a nuda, jak wiemy pewnie, sprzyja kreatywności. Przychodzą nam do głowy różne pomysły. I o nudzie teraz Jerzy Igor właśnie zaśpiewa na naszej antenie. A ja tylko dodam 71-48, zaczynamy od słowa rodzina.

albo wasze, z waszych młodych lat, które dawno, dawno temu gdzieś padło. Czekamy na wasze wiadomości i połączenia telefoniczne 71 40 o 71 322 20 22, a numer, na który należy wysłać wiadomość, to 71 48. Zaczynamy od słowa rodzina i na wasze wiadomości, połączenia czekamy do godziny 15:00.

Monika Kuszyńska na antenie Radia Rodzina. 15 sierpnia już za chwilę wypada Święto Wojska Polskiego i to nie tylko czas oficjalnych uroczystości, ale przede wszystkim okazja do zamanifestowania naszej narodowej dumy i wspólnoty z żołnierzami Rzeczypospolitej. 15 sierpnia to data szczególna, upamiętniająca 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz chwałę oręża polskiego. W tym roku mieszkańcy Dolnego Śląska będą mogli uczestniczyć w wyjątkowych wydarzeniach, które przybliżą nowoczesne oblicze naszej armii oraz tradycje, z których wyrasta. Będziemy świętować we Wrocławiu i w Legnicy. We Wrocławiu o godzinie 10 msza święta w kościele garnizonowym pod wezwaniem świętej Elżbiety, następnie o godzinie 11.30 uroczysty apel na wrocławskim rynku, po apelu koncert patriotyczny w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Natomiast w Legnicy również o godzinie 10 uroczysta msza święta w intencji ojczyzny i polskich żołnierzy w katedrze pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła, o godzinie 11 uroczysty apel na legnickim rynku, od 10 do wieczora pokazy sprzętu wojskowego, stoiska promocyjne jednostek oraz militarne miasteczko dla dzieci z torem saperskim i chemicznym. Także będzie się działo. O 17 koncerty orkiestry KGHM Polska Miedź SA oraz amerykański Big Red One Band. Będzie się działo. Więcej informacji na naszej stronie internetowej w zakładce Dolny Śląsk.

Zbliża się godzina 15, a tym samym zbliża się koronka do Miłosierdzia Bożego na antenie Radia Rodzina. Już teraz zmienia się troszeczkę muzyka na naszej antenie. Za chwilę zespół Exodus 15 i Ufam Tobie. Do godziny 15 właśnie taka muzyka będzie dominować na antenie Radia Rodzina. A już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Nowe doniesienia w sprawie gigantycznego wycieku danych. Czy rządowy pakiet paliwowy wróci? Zapowiadał to premier. Adwokaci krytykują areszt dla rolnika z Gliwic. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Służby rozpracowują grupę, która stała za potężnym cyberatakiem na systemy firmy MyDoctor obsługującej placówki medyczne. Hakerzy wykradli dane medyczne blisko 19 milionom Polaków. Dlatego resort cyfryzacji apeluje, by jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Minister Krzysztof Gawkowski poinformował, że skradzione dane nie są wystawione na sprzedaż czy do darknetu.
1: My już wiemy, gdzie był błąd w oprogramowaniu, jakie elementy dotyczące procesu i zarządzania tym systemem nie zagrały. One już są dzisiaj uszczelnione.
0: Nic też nie wskazuje na to, że w proceder zaangażowany był podmiot zewnętrzny spoza Polski. Obecnie trwa wyciąganie danych osób z firmy, która je przetwarzała, i przenoszenie ich do bezpiecznych systemów państwowych. Coś się zadzieje, mówi o ewentualnym powrocie pakietu CPN wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Na razie jednak nie ma żadnej decyzji rządu w tej sprawie.
2: Zgodnie z zapowiedziami pana premiera i panów ministrów są podejmowane działania. Mamy za chwilę połowę sierpnia i ta druga połowa sierpnia to jest ten moment, kiedy coś się zadzieje. Wiemy doskonale, że są różne instrumenty, nie tylko program CPN, są też narzędzia fiskalne. Moi koledzy pracują też nad najlepszym rozwiązaniem.
0: Poprzednia odsłona programu CPN została wygaszona z końcem czerwca.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Adwokaci krytykują 3-miesięczny areszt dla 60-letniego Józefa M., rolnika z Gliwic, który zaorał świeżo wyremontowaną ulicę Rybacką. Mężczyzna twierdzi, że część drogi przebiega przez jego działkę, czemu miasto zaprzecza. W sprawie interweniuje rzecznik praw obywatelskich i domaga się wyjaśnień od sądu. A adwokat Paweł Matyja z Fundacji Dowód Niewinności nazywa areszt absurdem. Jego zdaniem dowody są już zabezpieczone, rolnik przyznał się do czynu, a sprawa jest niewielkiej wagi.
4: Jeżeli zaczniemy w takich sprawach stosować areszty, no to każdego i za wszystko możemy wsadzić do aresztu. No bo co za różnica, jeżeli wsadzimy człowieka za rozoranie kawałka drogi, to może wsadźmy za chwilę kogoś, może panią, która kwiatki sprzedaje w złym miejscu bez pozwolenia.
0: Zażalenie na decyzję sądu złożyła już rodzina rolnika, ale z powodu błędów formalnych dokument trzeba uzupełnić. Jutro w urzędach nic nie załatwimy. Urzędnicy odbierają 14 sierpnia wolne za święto przypadające w sobotę.
5: Pan wiedział o tym?
6: Że jutro są urzędy zamknięte?
5: Nie. A to jest duża uciążliwość?
6: Żadna. Można to załatwić równie dobrze w inny dzień.
7: Dowiedziałam się dopiero wczoraj wieczorem. Musiałam dzisiejsze plany dnia zupełnie zmienić, bo mam do odbioru w starostwie dokument i muszę dzisiaj jechać, a miałam to zrobić w piątek.
0: Jeśli więc ktoś planuje jeszcze załatwić sprawy urzędowe przed długim weekendem, musi zrobić to dzisiaj. Z kolei jutro ostatni dzwonek na zrobienie zakupów, bo w sobotę i niedzielę sklepy będą zamknięte.
8: Minęła godzina 15. Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 26 stopni. Będzie jeszcze tylko cieplej. O 1 stopień. Jest słonecznie, bezchmurne niebo, wieje delikatny wiatr. Ciśnienie atmosferyczne umiarkowane. Jakość powietrza dobra, można powiedzieć, warunki pogodowe idealne, by spędzić to popołudnie na zewnątrz. Z dnia na dzień będzie coraz cieplej. W weekend upały we Wrocławiu.
9: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca wartościowe lektury na wakacje i nie tylko. Trylogia Sercowska to seria książek Weroniki Pawlak. Trylogię tworzą tytuły Nie całuj się pod kapliczką, Pokochaj mnie pod uniwersytetem oraz Poślub mnie nad rzeką. Młodzieżowa historia łączy wątki szkolne, rodzinne i duchowe z wyraźnym akcentem na relacje, przyjaźń oraz dojrzewanie bohaterów. Opowieści pełne niezapomnianych spotkań i ukradzionych pocałunków, a zarazem historii z tajemnicą, która stopniowo odsłania bardziej złożone rodzinne tło wydarzeń. To propozycja dla tych, którzy szukają lekkiej w formie, ale niebanalnej opowieści o uczuciach, wartościach i trudnych wyborach. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
8: Dwadzieścia sześć minut po godzinie 15 przy mikrofonie Judyta Exner. Do godziny 18 z Wami.

0: Myslowicz i Miłość czas w czasach popkultury na antenie Radia Rodzina. 33 minuty po godzinie 15. Dziś czwartek, 13 dzień sierpnia. Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych także. Także pozdrawiamy tutaj ze studia wszystkich, którzy posługują się w dużej mierze lewą ręką. Zapraszam Was teraz w podróż muzyczną. Kalendarium muzyczne przed nami. Wszystko, co wydarzyło się w muzyce i związane jest z dzisiejszą datą.
1: 13 sierpnia 1966 roku formacja Loving Spoonful rozpoczęła pierwszy z trzech tygodni przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów piosenką Summer in the City.

1958 roku na świat przyszedł Feargal Sharkey. Karierę rozpoczynał z punkową grupą The Undertones. Po rozpadzie formacji kontynuował karierę jako wykonawca solowy. Jego największym hitem została piosenka A Good Heart z 1985 roku, z

13 sierpnia 1951 roku urodził się Dan Fogelberg, amerykański wokalista i kompozytor folk-rockowy.

0: A już teraz zapraszam na kalendarium historyczne, które przygotowała Patrycja Jęczmionka.
1: Dzień dobry, dziś 13 dzień sierpnia. W 1911 roku pilot Michał Scipio del Campo jako pierwszy Polak wykonał na samolocie Etrich Taube lot nad Warszawą. Del Campo nazywany jest Nestorem polskiego lotnictwa. W 1923 roku do portu w Gdyni zawinął pierwszy statek oceaniczny Kentucky pod banderą francuską. W 1930 roku utworzono archidiecezję wrocławską, jedną z 14 archidiecezji obrządku łacińskiego w polskim kościele katolickim. Diecezją stała się w roku 1000 przez papieża Sylwestra II. Do rangi archidiecezji podniósł ją Pius XI.

Radio Rodzina.

Nie wiem zupełnie dlaczego, ale kiedy byłam harcerką i na obozie byliśmy w lesie, śpiewaliśmy ten utwór w wersji Nie bój się kleszcza, bo ja jestem kleszczem, który spada na twoje włosy i na twoje ręce. Strasznie nas to bawiło. I ten utwór graliśmy bardzo często i był wykonywany przez harcerzy bardzo, bardzo, bardzo chętnie. A teraz zmieniam temat i zapowiadam audycję Bezpieczny Wrocław, która na naszej antenie 10 minut po godzinie 16 poprowadzi ją Daria Detlaff. Bezpieczny Wrocław. We Wrocław aktualnie uruchamia największy w historii program remontów mostów. Kompleksowe prace w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków przeprowadzone będą m.in. na mostach Trzebnickich, Moście Piastowskim, Grunwaldzkim i innych. Więcej opowie w audycji Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Zapraszam, rozpoczynamy o godzinie 16:10.

Happy Set i mgła na torach na antenie Radia Rodzina. Już za chwilę 16 na zegarach. Słońce pięknie wpada tutaj do studia na Ostrowie Tumskim, skąd dla Was nadajemy. Mamy też tutaj dla Was w studiu dwa bilety na jutrzejszy koncert. Perły kameralistyki, salon u Brahmsa odbędzie się w gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego w Oratorium Marianum. I właśnie gościem Wrocławia Johannes Brahms był bardzo częstym, a w 1879 roku nawet uniwersytet uhonorował go tytułem doktora honoris causa. I właśnie w tym miejscu będziecie mogli wysłuchać przepięknej muzyki. Zabrzmią arcydzieła tego kompozytora, między innymi Trio S-dur z opusu 40, Sonata G-dur opus 78. Wystąpi Agnieszka Guzek-Szymańska na skrzypcach, Wawrzyniec-Szymański waltornia, Christian Ales do pico przy fortepianie. Jeśli macie ochotę się wybrać, napiszcie nam o tym. 7148. Zaczynamy od słowa rodzina, a tam wasze imię i po prostu z kim wybierzecie się na ten koncert, który już jutro o godzinie 19 odbywa się w ramach Wrocław Summer Classics. Zapraszam do tego, żeby pisać do nas. Myślę, że to będzie wspaniały wieczór wypełniony romantyczną muzyką.

0: Polak skazany na 5 lat łagru w Mińsku. Apel o zastrzeżenie numeru PESEL. Ważny termin w sprawie wyprawki szkolnej. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Polak, który pomaga Białorusinom w przeprowadzkach do Polski, został skazany w Mińsku na 5 lat łagru. Wyrok dostałem pocztą, relacjonuje Paweł Mickiewicz, Polak urodzony w Białorusi, prezes Fundacji Okno na Wschód.
1: 5 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze plus ponad 20 tysięcy złotych kar.
0: Skazano go za prowadzenie, tu cytat, działalności ekstremistycznej, czyli pomoc Białorusinom, którzy uciekli ze swojego kraju do Polski. Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL, mówi minister cyfryzacji. Tak po potężnym wycieku danych z firmy obsługującej placówki medyczne. Według danych w niepowołane ręce trafiły dane medyczne blisko 19 milionów Polaków. Minister Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że każdy będzie mógł sprawdzić na specjalnej stronie, czy jego dane wyciekły. Na razie jednak nie podał żadnej daty, kiedy będzie to możliwe.
2: Teraz trwają prace nad tym, żebyśmy zgodnie z prawem wydobyli te dane, które były w firmie przetwarzającej, bo to była jedynie firma przetwarzająca dane, tak wygląda polski system prawa, mogli je bezpiecznie włożyć do systemów państwowych, gdzie obywatele będą mogli potwierdzać, czy to nie były ich dane.
0: Minister cyfryzacji przekazał też, że póki co skradzione dane nie zostały nigdzie wystawione na sprzedaż. Nie są też elementem żadnej gry, bo to cały czas monitorują służby. Sprawę wycieku badają Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i prokuratura. Jeszcze w tym roku na polskich autostradach zaczną się masowe remonty. Na pierwszy ogień pójdzie A2 między Łodzią a Warszawą. Chodzi o poszerzenie 92 km drogi. Zmiany i remonty dotyczą także autostrad A1 i A4. Szymon Kępka o szczegółach.
3: Prace na A2 rozpoczną się tego lata, a na trasie pojawią się zwężenia i ograniczenia prędkości. Całość ma być gotowa w 2028 roku. Na większości trasy będą po 3 pasy w każdym kierunku, między Pruszkowem i Konotopą po 4. Kolejna na liście jest A1. Odcinek między Toruniem a Włocławkiem ma dostać 3. pas. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Szymon Piechowiak.
4: Chcemy dobudować 3. pas ruchu na około 35-kilometrowym odcinku od węzła Toruń Południe do węzła Włocławek Północ.
3: Duża przebudowa czeka również A4 na Dolnym Śląsku. W pierwszej kolejności rozbudowany będzie odcinek Krzyżowa-Legnica. Każda jezdnia ma być poszerzona z 2 do 3 pasów, a inwestycja ma zakończyć się w 2031 roku.
0: Zmieniamy temat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina. Do końca sierpnia trzeba złożyć wniosek, aby świadczenie 300+ na wyprawkę szkolną wpłynęło na konto we wrześniu, mówi Beata Kopczyńska, rzecznik prasowa ZUS województwa śląskiego.
5: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
0: W Polsce rodzice i opiekunowie złożyli już ponad 2 185 000 wniosków na przeszło 3 200 000 dzieci. Łącznie ZUS wypłacił 783 miliony złotych.
6: Już 4 minuty po godzinie 16:00, słońce pięknie wpada tutaj do naszego studia. We Wrocławiu 27 stopni to dzisiejsza maksymalna temperatura. Zachmurzenie jest nieduże, chmurek jest zaledwie kilka na pięknym nieboskłonie. Wiatr wieje z prędkością do 11 km na godzinę. Opadów deszczu dzisiaj nie będzie i w najbliższych dniach również. Możemy spodziewać się ich dopiero w poniedziałek, we wtorek, a weekend upłynie pod znakiem upałów, nawet do 36 stopni. Stopni w sobotę. Warto zaplanować sobie dobrze ten czas. Może wybrać się na kąpielisko. Mamy dla Was podwójne zaproszenie do Parku Glinianki. Wystarczy napisać do nas 7148. Zaczynamy od słowa rodzina i dobrze się schłodzić, bo upały nie opuściły nas jeszcze. Tego lata na pewno się pokąpiemy.
7: Reklama. Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
8: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł. we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
8: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
11: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
12: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
13: Nie mam prawka.
12: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
13: Brzmi super. Dzięki.
12: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
14: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
12: Reklama.
15: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Przy mikrofonie Judyta Exner, już 7 minut po godzinie 16. O godzinie 16.10 zapraszam na audycję Bezpieczny Wrocław, którą poprowadzi Daria Detlaff, a już teraz na naszej antenie Mark Morrison.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Wrocław rozpoczyna największy w swojej historii program remontów mostów. Opowie o nich Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy od diagnozy, czyli stanu wyjściowego. Co na temat naszych wrocławskich mostów mówi diagnoza i przeglądy, które państwo wykonali i na ich podstawie powstał konkretny program i lokalizacje miejsc, które wymagają modernizacji?
2: Tak, w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu mamy pieczę nad wszystkimi obiektami inżynieryjnymi w naszym mieście, czyli oczywiście również są to mosty, są to także wiadukty, więc chciałbym tutaj właśnie to zaznaczyć, ale oczywiście wraz z naszymi mostowcami, czyli inżynierami, regularnie sprawdzamy stan techniczny mostów. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy nieco bardziej zakrojoną akcję sprawdzania tego, w jakim stanie są nasze wrocławskie mosty. Razem z pracownikami z DIUM byliśmy na łódkach, pływaliśmy Odrą i od spodu, czyli od tego serca mostu, patrzyliśmy, jaki jest stan konstrukcji mostowych w naszym mieście. Mieliśmy na naszych łódkach także fotografa, który był zaprogramowany na to, żeby wyłapywać swoim obiektywem wszelkie szczegóły właśnie mostowe, jeśli chodzi o nitowanie, o konstrukcję, o łożyska, fundament mostu całego, więc bardzo dobrze sobie to zdokumentowaliśmy i rozpoczęliśmy analizy, które mosty wymagają po prostu już remontu, takiego dosyć pilnego. Mówimy tutaj o pilnym remoncie, czyli takiej perspektywie kilku lat, bo na tyle regularnie patrzymy na stan mostów, że oczywiście one mogą być eksploatowane na co dzień. Natomiast no, trzeba tutaj spojrzeć na taką szerszą perspektywę mostową, czyli taką dalszą na x lat.
1: No tak. Domyślam się, że głównie to są takie przeprawy, którymi codziennie przemierza kilkadziesiąt tysięcy aut.
2: No ja myślę, że nawet kilkaset tysięcy aut, niektóre z tych przepraw. I właśnie w związku z tymi przeglądami ogłosiliśmy największy w historii Wrocławia program remontowy mostów, mostów wrocławskich. Na pierwszy ogień remontowy, który ten ogień remontowy będzie trwał 5 lat, pójdzie 7 mostów. Czyli mamy zaplanowany remont 7 mostów wrocławskich w perspektywie 5 lat, czyli rozpoczęcia remontów na tych mostach. Są to mosty Trzebnickie, most Piaskowy, most Grunwaldzki, most Sikorskiego, most Oławski, most Zwierzyniecki, także mosty Osobowickie. Na moście Pokoju, to jest ten 8 most, tam będzie bardzo mały zakres prac, ale też zakres MPK, który będzie robić torowisko, więc po prostu musimy spiąć logistycznie
1: pracę na wszystkich tych mostach. No tak, bo często to jest współpraca różnych spółek, jednostek.
2: Dokładnie, ale też, żeby zacząć remont jednego mostu, tak żeby funkcjonowała po prostu komunikacja w mieście, komunikacja publiczna, ale także, żeby nie sparaliżować całego miasta na raz, nie możemy po prostu zacząć remontów wszystkich tych mostów, tylko musi być to logistycznie dosyć skrzętnie zaplanowane. Tak też robimy. Gromadzimy dokumentację i właśnie tym 8 mostem jest Most Pokoju, gdzie będzie robione torowisko przez MPK. Tam jakieś detale również przez nas. Musimy mieć to na uwadze, tak żeby nie zablokować miasta.
1: Czyli w pierwszej kolejności wytypowano mosty Trzebnickie i Most Piaskowy. Jaka jest kondycja tych właśnie przepraw?
2: Tak, rzeczywiście, te dwa mosty idą na pierwszy rzut. Będzie to przyszły rok. Chcemy rozpocząć pracę już w 2027 roku na tych dwóch przeprawach. Może zacznę od mostu Piaskowego. To taka jedna z najbardziej wymagających inwestycji.
1: Most krótki, ale bardzo charakterystyczny dla Wrocławia. Zresztą tutaj niedaleko, na Ostrowie Tumskim.
2: Jakbym wychylił się tutaj przez okno, zobaczę, czy nie?
1: Z tamtego okna.
2: Mm-hmm. Okej. Okay. Często dosyć tamtędy przechodzę, więc mam go właśnie przed oczami.
1: Charakterystyczny czerwony most.
2: Tak jest.
1: Co z nim jest nie tak? Jaki jest jego stan?
2: On po prostu wymaga naprawdę kapitalnego remontu, czyli ten kapitalny remont w przyszłym roku rozpoczniemy. Całkowicie zdejmiemy ten most na czas robót. Proszę sobie wyobrazić, jest to niezwykle skomplikowana operacja.
1: Zwłaszcza, mostowa, że tędy przejeżdża kilka linii tramwajowych.
2: Tak jest, ale ten most po prostu trzeba zdjąć, więc no jest to bardzo duże wyzwanie dla naszych inżynierów, w ogóle dla inżynierów, dla projektowania takiego przedsięwzięcia. Przeprowadzimy tam także prace antykorozyjne całej konstrukcji, gruntowną przebudowę i wymianę płyty pomostowej, a także przebudowę tymczasowej kładki dla pieszych. I no właśnie ta cała przebudowa wymaga tego, że ten most po prostu będziemy musieli w całości zdemontować, a później go zamontować trochę jak klocki.
1: Czy wiemy, kiedy mają zacząć się prace na moście piaskowym?
2: Jeśli chodzi o każde z tych siedmiu przepraw, jesteśmy w trakcie jeszcze gromadzenia dokumentacji. To jest bardzo skomplikowany. Remont mostów to jest jedna z najbardziej wymagających inwestycji w mieście. Trzeba sobie to jasno zaznaczyć. Trzeba mieć bardzo dużo uzgodnień. Trzeba przeprowadzić bardzo skrupulatne prace projektowe, właśnie dokumentacyjne. Muszą to robić także renomowane firmy, które naprawdę się tym zajmują. Jest to specyficzna robota, mówiąc kolokwialnie.
1: No ale pewnie mają państwo jakieś wyznaczone. Pierwszy, drugi kwartał roku?
2: Nie, jeszcze nie, ale to jest 2027 rok i właśnie w takiej perspektywie rocznej, dwuletniej te komunikaty i remonty się odbywają. Przykładem jest choćby wiadukt na Sikorskiego, gdzie przygotowujemy teraz właśnie dokumentację, ogłaszaliśmy przetarg. Przy takich wielkich inwestycjach jest naprawdę bardzo dużo pracy i ona musi być wykonana bardzo dobrze, tak żeby był odpowiedni wykonawca do wykonania takich robót, żeby to po prostu wszystko zagrało i zostało zrobione od A do Z, tak jak powinno być zrobione. Są to bardzo duże pieniądze także dla miasta, ponieważ są to bardzo kosztowne inwestycje i trzeba być tutaj naprawdę bardzo uważnym. Często może tak na pierwszy rzut oka wydaje nam się, a to trzeba ogłosić przetarg i robić. No tak to nie wygląda. Nawet czasem samo przygotowanie tej dokumentacji jest bardziej żmudnym procesem niż wykonywanie robót.
0: Bezpieczny i zielony Wrocław.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
1: Tak jak pani redaktor wspomniała, tą drugą przeprawą, którą będziemy robić w przyszłym roku, rozpoczniemy roboty, są mosty trzebnickie. To jedna z najważniejszych inwestycji mostowych najbliższych lat. Oczywiście jest to przeprawa, która łączy północną część miasta z centrum. Pierwotnym założeniem było nie tylko przeprowadzenie kapitalnego remontu, ale również dostosowanie przeprawy do współczesnych standardów poprzez jej poszerzenie oraz budowę pełnowymiarowego ciągu pieszo-rowerowego. Chcieliśmy go poszerzyć, most trzebnicki, i sprawić, żeby zarówno piesi, rowerzyści, osoby, które przejeżdżają przez ten most samochodem każdego dnia, jadąc do pracy, wracając do domu, żeby mogli korzystać z przeprawy takiej, na jaką zasługuje Wrocław. Niestety Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał opinię negatywną co do poszerzenia tej przeprawy, czyli ona zostanie zrobiona w takim kształcie, w jakim teraz jest, nie zostanie poszerzona, dlatego ten ciąg pieszo-rowerowy niestety nie będzie taki, jak sobie zaplanowaliśmy.
2: A proszę powiedzieć, dlaczego strona miejska nie odwołała się od decyzji konserwatora, nie skorzystała z tego prawa?
1: Żeby sprawa była jasna, jest pozwolenie na budowę mostu, na remont mostu. Do tych pozwoleń na remont mostu jest także druga sprawa, czyli nasz projekt na poszerzenie. Konserwator zabytków wydał opinię negatywną na poszerzenie mostu w takim zakresie, w jakim chcieliśmy. Od takiej opinii po prostu nie ma odwołania. Czyli od opinii konserwatora w tym przypadku nie możemy się odwołać. Oczywiście próbowaliśmy wielokrotnie rozmawiać z konserwatorem, prowadzić takie negocjacje, i pan konserwator przedstawił swój pogląd, swój plan na poszerzenie tego obiektu inżynieryjnego.
2: Czyli była wola współpracy. Były punkty styczne, czy raczej bardzo się państwo w wizjach rozminęliście?
1: Punktem stycznym jest to, że my w mieście, w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta, także we Wrocławiu, u nas, mamy bardzo duże poszanowanie dla historii, dla naszych obiektów. Przecież to jest dziedzictwo naszego miasta, więc dla nas jest niezwykle istotne, żeby to wszystko utrzymać. Dlatego projekty z poszerzeniem, które przedstawiliśmy panu konserwatorowi, zakładały również poszanowanie tego obiektu inżynieryjnego z punktu widzenia całego tego przekroju historycznego i tego, że jest on wpisany po prostu do ewidencji zabytków, tak, jest pod opieką konserwatorską. Konserwator przedstawił nam inną wizję poszerzenia. My daliśmy tę wizję konserwatorską do projektantów, zresztą bardzo zasłużonych, którzy sprawdzili to i powiedzieli, że to jest absurdalny pomysł, że w ten sposób nie można poszerzać mostów, że w ten sposób nie remontuje się mostów, że on całkowicie straci swoje walory inżynieryjne i że po prostu będzie nieprzejezdny, że ta konstrukcja nie przetrwa, gdybyśmy to zrobili tak, jak zakładał to konserwator. Przedstawiliśmy te wnioski projektantów konserwatorowi. No niestety do dzisiaj nie mamy odpowiedzi ze strony DWKZ i zrobimy tę przeprawę w takim zakresie, jaką mieliśmy. Jeszcze powiem tylko jedną taką rzecz, że profesorowie, którzy zajmują się na co dzień tego typu przeprawami, bardzo jasno zaznaczyli, że sam konstruktor, sam projektant ponad 100 lat temu...
2: Tak, bo mosty trzebnickie zostały wybudowane w pierwszej dekadzie XX wieku, proszę państwa.
1: Zakładał, że te mosty zostaną poszerzone. Czyli już na etapie, kiedy ten most powstawał, tak bardzo dawno temu, konstruktor przewidział, że pewnie trzeba będzie poszerzyć tę przeprawę, ten most, kiedy będzie więcej mieszkańców, kiedy więcej osób będzie z tego korzystać. Więc takie było też założenie. No niestety ta wizja konserwatorska nie zbiegła się z tym, co możemy zrobić tutaj jako zespół inżynierów, zespół mostowców, projektantów, którzy chcieli naprawdę poszerzyć ten most z poszanowaniem tej historii. No konserwator miał inną opinię co do tego. Jego wizja, no niestety, nie zbiega się

Dzisiaj rozmawiamy o największym w historii Wrocławia programie remontów mostów. On zaplanowany jest na najbliższe 5 lat. Pieczę sprawuje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Poza tymi pierwszymi inwestycjami, które w pierwszej kolejności w przyszłym roku będą brane pod uwagę, czyli mosty Trzebnickie, most Piaskowy, mamy też remonty innych mostów, chociażby mostu Grunwaldzkiego, czy ponownie Zwierzynieckiego. Ja myślę, że wrocławianie

0: Nie chcieliby wiedzieć, co się dzieje na tym moście zwierzynieckim, że on znowu będzie musiał być wyremontowany.
1: To jest drugi etap remontu mostu zwierzynieckiego. My planujemy tam remont płyty pomostowej z torowiskiem, także modernizację konstrukcji żelbetowej, nowe zabezpieczenia antykorozyjne i naprawę łożysk, które wymagają podniesienia tego mostu. Czyli most zwierzyniecki, no, który dobrze wiemy był taką dosyć specyficzną inwestycją, został podzielony na dwa etapy. Ten pierwszy etap został zrealizowany i czas teraz na drugi etap, czyli taki etap konstrukcyjny. Będziemy pracować przy konstrukcji. No dzisiaj mostem zwierzynieckim jedzie się dosyć dobrą nawierzchnią, prawda? No ale są też rzeczy, które są pod tym i to zostało w ten sposób zaplanowane, że ten most musi po prostu zostać etapowany, jeśli chodzi o remont i inwestycje.
0: Jak długo będzie trwał okres prac?
1: Planujemy realizować pracę na moście zwierzynieckim w 2028 roku, czyli na 2 lata. Tak jak wspomniałem na początku tej audycji, jest to plan 5-letni na remont tych 7 mostów, więc mamy to tak zaplanowane dosyć skrupulatnie. Chcielibyśmy rozpocząć w 2028 roku. No każda z tych przepraw to na pewno ponad rok prac na jednej z przepraw. Zresztą tam to są też duże nakłady finansowe, bo mniej więcej kilkadziesiąt milionów złotych kosztuje remont jednej przeprawy. Będzie to na pewno ponad 200 milionów złotych, jeśli chodzi o tych 7 mostów, które są wpisane na plan inwestycyjny.
0: Jak wygląda budżet na tak ogromne inwestycje? Czy on w całości pokrywany jest przez gminę Wrocław, czy tutaj możemy liczyć na jakieś dofinansowanie zewnętrzne?
1: Oczywiście, myślę, że możemy liczyć na dofinansowanie zewnętrzne, natomiast no, środki w mieście na remont tych przepraw są zaplanowane. Nic tutaj w tym przypadku nie powinno się wydarzyć, tak jak już też wspominałem. Jesteśmy w trakcie przygotowywania tej dokumentacji, dlatego też nie możemy mówić o konkretnych kwotach. W sumie to zdecydowanie po tym, jak ten przetarg zostanie rozstrzygnięty, będziemy mogli o takich kosztach mówić.

0: Bezpieczny i zielony Wrocław.
1: A co wymaga naprawy, jeżeli chodzi o Grunwald, plac grunwaldzki, most grunwaldzki, w jakim zakresie strona miejska i wojewódzki konserwator zabytków porozumieliście się w kwestii wyglądu mostu grunwaldzkiego, w związku czy odtwarzać dawny napis historyczny Kaiserbrücke, czy jednak zostajemy przy nazwie oficjalnej, jaką jest most grunwaldzki. Jak sytuacja wygląda na ten moment i co tam konkretnie będzie wymagało remontu?
2: Rzeczywiście. Remont mostu grunwaldzkiego już jakiś czas temu, myślę, że przed rokiem, budził kontrowersje. Proszę też zwrócić uwagę na fakt, że powiedziałem, że przed rokiem, bo plan remontowy, jakby planujemy remont mostów, przepraw inżynieryjnych tych obiektów dużo, dużo wcześniej i tak było też i jest z mostem grunwaldzkim. Już wcześniej przygotowywaliśmy jakąś dokumentację, patrzyliśmy, jaki zakres remontowy może być, więc to wszystko było uzgadniane. No, most grunwaldzki, tak jak każda z tych przepraw, również jest pod ochroną konserwatora zabytków, więc nie jest to żaden wyjątek i jeśli chodzi o każdy most, przygotowujemy także dokumentację dla konserwatora. W tym wypadku przy moście grunwaldzkim wyciągnęliśmy wszystkie archiwa, mówiąc obrazowo, z szafy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, które mieliśmy, także z rycinami, tymi wszystkimi rycinami.
1: Jak most wyglądał przed
2: jak
1: wojną.
2: Most wyglądał
1: On miał takie kopuły
2: tak
1: na
2: jest.
1: Wieżyczkach.
2: Tak jest. Jak most wyglądał przed wojną. Właśnie brawo za spostrzegawczość, pani redaktor, bo właśnie chodziło nam też może i przede wszystkim o te kopuły. W sensie formalnym musimy przedstawić wszystkie dane, które posiadamy na temat tego mostu i historycznego wyglądu. No także tam znajdowały się wszystkie te ryciny, które przedstawiliśmy konserwatorowi. Konserwator zabytków zatwierdził te ryciny, że rzeczywiście tak było, tak, że tak to wygląda, no ale to jest tylko na etapie dokumentacji, więc jakby żadnych decyzji, co tam zostanie odtworzone, w jaki sposób zostanie odtworzone, nie ma. Po prostu było to weryfikowanie tego, jak ten most wyglądał przed wojną i tyle.
1: Dla przeciętnego mieszkańca myślę, że to są takie detale, nawet ktoś powiedziałby zdobienia, a liczy się to, jaką nawierzchnią jednak przemieszczamy się. Jaka tutaj jest diagnoza, jeżeli chodzi o takie elementy konstrukcyjne samego mostu? Co będzie poddane remontowi?
2: Ja tylko jeszcze wracając do poprzedniego wątku. Chciałbym powiedzieć, że to wszystko będzie przygotowywane i to będzie decyzja konserwatorska też, także od tego jest konserwator właśnie zabytków, prawda, że ma taką wiedzę i on przedstawia swoje opinie co do zakresu historycznego. My jesteśmy przede wszystkim od tego, żeby poprawiać walory techniczne i żeby remontować te mosty. Tak zdradzę, że mówimy od siebie, że jesteśmy od łopaty i rzeczywiście tak jest. Jeśli chodzi o most grunwaldzki,
1: no tam to trzeba wzmocnić konstrukcję.
2: Tak, tak, tam będzie bardzo kompleksowy remont mostu grunwaldzkiego. Będzie to pełne zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, czyli całą tą stalową konstrukcję będziemy musieli po prostu przeprowadzić na niej pełną renowację i sprawić, żeby ona była zabezpieczona korozyjnie. Będzie to wymiana koordynowanych elementów, wymiana żelbetowych elementów płyty pomostowej, remont kompensatorów, także odtworzenie zwieńczeń tych wieżyczek, pylonów, o których pani redaktor mówiła, chcielibyśmy to właśnie wykonać. No i także te historyczne elementy, więc to jest taki dosyć szeroki zakres.
1: Zmieni się kolor? Bo historycznie ta pierwotna kolorystyka mostu grunwaldzkiego była inna.
2: To jest także współpraca z konserwatorem zabytków, więc tak jak to będzie wytyczone przez konserwatora, rozwiązane wraz ze służbami, zresztą widzieliśmy na moście zwierzynieckim, prawda, on też zmienił kolor. Moim zdaniem wygląda to pięknie, zresztą też to jest bardzo ciekawa praca nad tym, żeby odkrywać te warstwy kolorów z mostu. Zajmują się tym specjaliści i warstwa po warstwie odkrywają te kolory pierwotne. Stąd też, tak jak rozmawialiśmy o dokumentacji archiwalnej, te ryciny, no jeszcze czarno-białe, prawda, ale stąd te wszystkie dane się gromadzi, tak żeby jak najwierniej odtwarzać to, jak wyglądały te przyprawy kiedyś, kiedy były konstruowane. Również dotyczy to kolorów, dlatego no jeszcze na temat koloru mostu grunwaldzkiego tutaj nie mogę się wypowiedzieć.

0: Ostatni temat, jaki dzisiaj chcemy poruszyć w audycji, to remont kolejnej przeprawy, mianowicie remont mostów osobowickich. Wiem, że prace takie doraźne były prowadzone przecież w lipcu tego roku, natomiast większe są wymagane i zapytamy rzecznika z DIUM-u, co konkretnie tam trzeba wykonać i na kiedy planowany jest początek tych większych prac. Czy to jest 28 rok, czy trochę później?
1: Mosty osobowickie będą ostatnie w kolejce tego programu naszego pięcioletniego remontowego. W tym momencie przygotowujemy inwestycje, więc jesteśmy na takim wstępnym etapie. Na ten moment nie mogę powiedzieć, co na tych mostach będziemy dokładnie robić, ponieważ przeprowadzamy właśnie ekspertyzę techniczną. Mamy zaplanowane to w tej pięcioletniej perspektywie, że do 5 lat także ruszymy z pracami na mostach osobowickich, ale właśnie ta ekspertyza techniczna nam wykaże pełny zakres działań na tym obiekcie. Pozwoli nam to też określić właśnie cały zakres inwestycyjny. No planujemy, że w 2029 roku rozpoczniemy roboty właśnie na mostach osobowickich.
0: A proszę nam powiedzieć trochę od kuchni, jak wygląda praca inżynierów, mostowców. No Wrocław ma też bardzo silny ośrodek akademicki, mamy tu znakomitych fachowców. Czy państwo współpracują na przykład z Politechniką Wrocławską? Czy to są inżynierowie, którzy pracują wyłącznie w spółce?
1: Nasi inżynierowie, nasi mostowcy, których serdecznie pozdrawiam z tego miejsca, to też muszę powiedzieć, że są pasjonaci. Pewnie nie jeden z nich skończył właśnie Politechnikę Wrocławską, więc jest to wszystko powiązane. My pełnymi garściami czerpiemy z autorytetów, które są na Politechnice Wrocławskiej, także z ich wiedzy. Zresztą nasi mostowcy tę wiedzę zdobywali właśnie w tym miejscu, więc myślę, że ta współpraca na poziomie takim technologicznym jest, natomiast nie chciałbym się wypowiadać w ich imieniu, jak to wygląda na co dzień. Na pewno te wiedzę posiadają właśnie z naszej uczelni, która jest świetna i myślę, że każdy to potwierdzi.
0: A trochę miał pan okazję jednak, będąc razem na Łodzi, przyglądając się stanom naszych mostów, jednak tutaj z tej perspektywy wody, od dołu, a nie tylko z perspektywy osoby, która się przemieszcza daną przeprawą, można zauważyć trochę inny charakter danego mostu i zobaczyć może trochę więcej.
1: Ja byłem pod wrażeniem, że kiedy płynęliśmy tymi łódkami, też miałem taką przyjemność przez jakiś czas spędzić właśnie ten czas z mostowcami, że oni wydawali takie proste komunikaty. Wiesz co, podpłyń trochę w lewo. O, to jest tu, tego nie było rok temu czy 2 lata temu. Proszę, zrób tutaj zdjęcie, zrób zbliżenie na to w tym kierunku, pod takim kątem. Więc oni doskonale pamiętają te mosty nawet nie tylko z góry, z powierzchni ziemi, ale też z tego, co się znajduje pod spodem. Mieli już w głowie, także jeśli coś było na przykład na gwarancji robione, bo tam detale zawsze są jakieś poprawiane przy mostach, to mówi, o to chyba musimy sprawdzić, być może ten element jest jeszcze na gwarancji, bo jakieś takie drobne prace czasem są po prostu do wykonania. I bardzo dobrze, że przeprowadzają właśnie takie oględziny. Oni są po prostu z tymi mostami zżyci. Ale warto tutaj zaznaczyć, że priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców i bezpieczeństwo użytkowników. Także rozwój miasta, rozwój infrastruktury miejskiej, żeby właśnie ona odpowiadała standardom XXI wieku. No a mosty i przeprawy to są obiekty strategiczne, nie tylko dla miasta, ale także dla państwa, więc tutaj musimy mieć bardzo taką szczególną uwagę na te kwestie bezpieczeństwa i nasi właśnie inżynierowie przed oczami mają przede wszystkim to, że mieszkańcy Wrocławia muszą poruszać się po bezpiecznych i nowoczesnych obiektach.
0: Ja tylko dodam, że Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ma pod swoją pieczą 116 mostów. Zdecydowana większość przepraw to jest XX wiek, część z nich pochodzi jeszcze z wieku XIX. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się również z tym harmonogramem na stronie z DIUM-u, a my będziemy na bieżąco informować. Im bliżej daty rozpoczęcia robót, tym na pewno państwo o nich usłyszą. Damian Kret z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie. Taka mała konkluzja. Wrocław, miasto 100 mostów, ale tak naprawdę 116. Pozdrawiam państwa.
0: Ja nazywam się Daria Detlaff. Do usłyszenia za tydzień.
2: Bezpieczny i zielony Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.

To Kaja na antenie Radia Rodzina. Już kilka minut pozostało do godziny 17. O godzinie 17.10 zapraszam na audycję Oblicza Wrocławia, którą poprowadzi Łukasz Ligorowski. Porozmawia z Izabelą Pawłowską, kierowniczką działu przeciwdziałania przemocy MOPS we Wrocławiu. Porozmawiamy o tym, jak duża jest skala problemu przemocy domowej w naszym mieście. Będą rozmawiać także o różnych formach przemocy i o tym, dlaczego tak trudno na nią reagować. Rozmówczyni Łukasza Ligorowskiego opowie także o akcji Hate Over, prowadzonej w szkołach we współpracy z WCRS i MOPS-em oraz podpowie, jak zadbać o bezpieczeństwo seniorów podczas upałów. Zapraszamy do słuchania Oblicza Wrocławia już 10 minut po godzinie 17.00.

0: Nazwiska, numery PESEL i dane medyczne 19 milionów Polaków mogły trafić w obce ręce. Na ostatnie dwa tygodnie wakacji cena paliwa spadnie o złotówkę. Program wizyty papieża w San Marino. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Wszyscy powinniśmy zastrzec swoje numery PESEL, apeluje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski po wycieku danych medycznych 19 milionów osób z serwisu MyDoktor. Najszybciej możemy to zrobić w aplikacji mObywatel.
1: To jest rzecz, którą rzeczywiście powinniśmy wszyscy zrobić prewencyjnie. Nie tylko i wyłącznie osoby, które podejrzewają, że mogły zostać dotknięte, ale generalnie jest to bardzo dobre narzędzie, które chroni nasze dane osobowe, naszą prywatność, ale pośrednio także właśnie interesy finansowe.
0: PESEL można też zastrzec w urzędzie gminy. Firma MyDoktor gromadziła informacje m.in. o przyjmowanych lekarstwach, receptach i wizytach lekarskich. Do tego wycieku danych odniósł się premier Donald Tusk, stwierdził, że to atak na firmę prywatną, a jej motywacja była czysto kryminalna. Celem było wyłudzenie okupu. Ulga dla kierowców w CPN zostanie od poniedziałku częściowo przywrócona.
2: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
0: Obniżone ceny paliw będą obowiązywać od 17 do 31 sierpnia, dodał premier Donald Tusk. San Marino, trzecie najmniejsze państwo świata, będzie wkrótce po raz trzeci w swojej historii gościć papieża. W 1982 roku odwiedził je Jan Paweł II, a w 2012 Benedykt XVI. Już 22 sierpnia uda się tam także Leon XIV. Program wizyty opublikowało Watykańskie Biuro Prasowe, co obejmuje harmonogram, o tym ksiądz Łukasz Bankowski z Vatican News.
3: Obejmuje zarówno spotkania instytucjonalne, jak i też duszpasterskie, a głównym punktem papieskiej wizyty będzie adoracja eucharystyczna w miejscowej katedrze. Tego samego dnia, po południu, Ojciec Święty uda się do Rimini, gdzie spotka się m.in. z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami i odprawi mszę świętą na nadbrzeżu portowym.
0: Leon XIV obecnie przebywa w Castel Gandolfo, gdzie pozostanie aż do wtorku 18 sierpnia. 15 i 16 sierpnia będzie się tam modlił wspólnie z wiernymi.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 22 tysiące głosów poparcia, tyle od 18 czerwca zebrali inicjatorzy odwołania prezydenta Częstochowy i radnych przed upływem kadencji. Głosy trafiły już do Krajowego Biura Wyborczego. Wymagana minimalna liczba prawidłowo złożonych to 15 900. Mówi Arleta Lizoń-Klama, rzeczniczka Komitetu Referendalnego Czas na Referendum.
5: Komisarz ma 30 dni tak naprawdę na przeliczenie głosów. Obiecał, że powinien zamknąć się w maksymalnie 3 tygodniach. No i potem jest 50 dni na to, żeby ogłosić termin referendum, więc to prawdopodobnie wypadnie jakoś na jesień jednak. Połowa października, początek listopada, to wszystko zależy od tych terminów ichniejszych. No i jak tylko będziemy mieć termin, no to ruszamy z kampanią profrekwencyjną.
0: Inicjatorzy referendum uważają, że Krzysztof Matyjaszczyk nie powinien dalej pełnić roli prezydenta, gdyż ma prokuratorskie zarzuty korupcyjne i sankcje w postaci zakazu wstępu do urzędu i pełnienia funkcji.
6: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 27 stopni. Teraz będzie już tylko temperatura spadać. Jutro zaś dobijemy do 30 stopni. Na całym Dolnym Śląsku będzie ciepło i słonecznie. Weekend upłynie pod znakiem upałów. W sobotę we Wrocławiu nawet do 36 stopni. Warto o tym pomyśleć. Od poniedziałku ochłodzenie i opady deszczu we Wrocławiu i w pozostałej części Dolnego Śląska.
7: Reklama. Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
8: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
9: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. skąd woda wzięła się na Ziemi. Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę, czytała Krystyna Czubówna.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl. Reklama.
11: Tu Radio Rodzina.

0: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
1: Nie zagram już. Nie zagram już. Żadnej z ról.
0: Ale proszę pani, to jest główna rola.
1: Żadnej z ról.
0: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.

0: rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak?
1: Parole, parole, parole.
0: Proszę pani, ja mam naprawdę szerokie parole, plany wobec pani. Filmowe.
1: Parole, parole,
0: filmowe
1: parole,
0: plany. Pani to słyszy?
1: Parole, parole, parole. Oh. Parole, parole, naprawdę parole.
0: Ach, parole, parole.
1: Już siebie wolę.
0: Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość. Miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie. Halo?
1: Nie a propos, a.
0: Też nie?
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia?

0: Pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: Oblicza Wrocławia.
2: Dzisiaj telefonicznie gościnią Obliczy Wrocławia jest Izabela Pawłowska, kierownik działu przeciwdziałania przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj chcemy spojrzeć na szeroko, w szerokim kontekście na przeciwdziałanie przemocy. Pani Izabelo, czy może zapytam tak od razu, czy są jakieś statystyki, liczby, coś, co nam pokazuje, jak bardzo dobrze albo jak bardzo źle jest w tej materii, o której dzisiaj chcemy rozmawiać?
3: Tak, mamy statystyki, cały czas je śledzimy. Na ten moment we Wrocławiu nowych zgłoszeń dotyczących występowania przemocy odnotowaliśmy 1464, więc to jest cały czas dużo. Cały czas się staramy pomagać.
2: Tak, to jest dużo. Zszokowała mnie pani trochę, szczerze powiem. A jeżeli chodzi o tą ilość zgłoszeń, to może zatrzymajmy się na samym początku nad rodzajami, tak, tych zgłoszeń, bo tutaj myśląc o przemocy, też możemy być zaskoczeni, co wchodzi w definicję tej przemocy.
3: No tak, przemocą jest powtarzające się zachowanie albo jednorazowe zachowanie lub brak tego zachowania. Czyli jeżeli ktoś stosuje przemoc, to wykorzystuje swoją przewagę, ale też mówimy o przemocy psychicznej i mówimy o zaniedbaniu. I na przykład taką formą zaniedbania może być niedbanie o potrzeby osób zależnych w każdej sferze naszego życia.
2: Słuchając tego, mam od razu na myśli te upały, które w sierpniu nam towarzyszą. I tak sobie pomyślałem, że brak działania, o którym pani też wspomniała, że to jest forma przemocy, może wystąpić na przykład w stosunku do osób w wieku dojrzałym, seniorów, którzy na przykład są zostawieni sami sobie, a my w wirze pracy zapominamy o nich. Czy to jest też przemoc? Czy to też można tutaj to zakwalifikować tak?
3: No tak, jeżeli jesteśmy opiekunami osoby, która od nas zależy, w tym przypadku mówimy o seniorach, którzy z różnych względów, czy to zdrowotnych, czy to już wieku, nie mogą sami wyjść po zakupy, nawet nie jest wskazane, żeby w takie upały osoby starsze wychodziły z domu, a nie zadbamy o ich potrzeby, szczególnie o wodę, o jedzenie, no to zostawiamy osoby tak naprawdę w samotności, narażając je na pogorszenie stanu zdrowia, a może nawet utraty życia. Więc tak, to też możemy zaliczyć do formy przemocy.
2: Pani Izabelo, tutaj trochę mocno tak ukierunkowałem naszą rozmowę na seniorów i na osoby w wieku dojrzałym, ale jeżeli chodzi o przemoc, tutaj pani też takie słowo powiedziała, zdanie, że działanie przeciwko osobom, które są zależne. Tutaj może być naprawdę to bardzo szeroka grupa. Myślę tutaj głównie o dzieciach i właśnie o seniorach.
3: To tak, to są dzieci, to są seniorzy, ale to też są osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają opieki osoby drugiej, bo same nie potrafią, nie mogą funkcjonować w życiu codziennym.
2: Rozmawialiśmy o tym, jakie są rodzaje przemocy. Pani to tak bardzo szeroko wyjaśniła, ale słuchając tego zastanawiałem się, co możemy zrobić. Nie wiem, jesteśmy w rodzinie, gdzie obserwujemy coś takiego, albo jesteśmy sąsiadami czy przechodniami, którzy coś takiego widzą, jakąś przemoc. Jakie mamy możliwości działania?
3: Ja zawsze mówię, że reagowanie to podstawa i porównuję to do udzielania pierwszej pomocy. No jeżeli nie udzielimy pierwszej pomocy, to zaszkodzimy człowiekowi, może utracić nawet życie. I w przeciwdziałaniu przemocy jest podobnie. Więc ta reakcja przede wszystkim od tego, w jaki sposób należy zareagować, zależy to, co się dzieje. Bo jeżeli mamy przestrzeń, żeby podejść, powiedzieć, porozmawiać z osobą, która na przykład tą przemoc stosuje, że my to widzimy, że może ta osoba potrzebuje też pomocy.
2: To reagujemy z zachowaniem swojego bezpieczeństwa, z taką uwagą na swoje bezpieczeństwo.
3: Dokładnie, bo jeżeli to jest jakaś eskalacja przemocy takiej ostrej, no to tutaj musimy zawiadomić policję czy służby inne, dzwoniąc na 112, pamiętając właśnie o tym, żeby dbać o swoje własne bezpieczeństwo.

0: oblicza Wrocławia.
1: Czy na przykład są takie zgłoszenia, że dzwoni ktoś i mówi, że się boi zareagować, nie chce tutaj narazić się na przykład sąsiadom, że zgłosił jakąś przemoc, a później sąsiedzi będą się mścić albo będą mieli pretensje? Jak z anonimowością takiej interwencji?
2: My przyjmujemy zgłoszenia również anonimowe, rozumiejąc to, że osoby, które zgłaszają, obawiają się o siebie czy o swoją rodzinę i każde zgłoszenie, jakie do nas wpływa, jest sprawdzane, bo tutaj musimy zawsze mieć na uwadze, że osoba krzywdzona, czyli ta, która doznaje przemocy, może sobie sama nie poradzić, więc sprawdzamy każde zgłoszenie, które do nas wpływa, również te anonimowe.
1: Co się wtedy tak po takim zgłoszeniu, czy to anonimowo, czy nie anonimowo, bo to nie zawsze musi tak wyglądać, co się wtedy dzieje? Państwo interweniujecie, zawiadamiając służby, sami przychodzicie sprawdzić, co się wydarzyło, co się stało?
2: Pracownik socjalny jest jednym z najważniejszych filarów przeciwdziałania przemocy domowej i wraz z policjantem tworzą tak zwaną grupę diagnostyczno-pomocową, więc każde takie zgłoszenie jest sprawdzane przez pracownika socjalnego i dzielnicowego najczęściej. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej nakłada terminy, czyli od momentu wpłynięcia takiego zgłoszenia ta grupa diagnostyczno-pomocowa ma 5 dni roboczych na to, żeby zdiagnozować, co się dzieje. Czyli pójść w to miejsce, zobaczyć, porozmawiać z osobami, chyba że to zgłoszenie jasno wskazuje, że jest zagrożone czyjeś życie i zdrowie tu i teraz, to wtedy natychmiast podejmujemy interwencję.
1: Chciałbym dzisiaj jeszcze porozmawiać o przemocy i przeciwdziałaniu przemocy w takim środowisku młodzieżowym, szkolnym, ale zanim to się stanie, jeszcze domknijmy wątek dotyczący przemocy i zgłaszania tej przemocy. Jeżeli chodzi na przykład, tak wybierając trochę stereotypowo, rodzinę. Kiedy musi zostać pokrzywdzony, czy na przykład matka z dzieckiem, odizolowana od oprawcy, to tak trochę stereotypowo patrzę, od razu już to mówię. Jakie tutaj są możliwości działania? Co się wtedy dzieje? Co robicie?
2: Mamy we Wrocławiu ośrodki interwencji kryzysowej, w której osoby doznające przemocy mogą otrzymać schronienie i bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną. To jest ośrodek interwencji kryzysowej przy Nadodrzańskim Centrum Wsparcia prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale także mamy taki ośrodek na przykład prowadzony przez organizację pozarządową, przez Akson oraz specjalistyczny ośrodek wsparcia również prowadzony przez Akson. Natomiast obecne przepisy prawa pozwalają na to, żeby przy takiej silnej eskalacji przemocy i zagrożeniu zdrowia i życia osób krzywdzonych interweniująca policja lub żandarmeria wojskowa mogły wydać nakaz opuszczenia lokalu sprawcy przemocy na okres 14 dni i później osoba, która jest pokrzywdzona, może złożyć wniosek do sądu cywilnego o przedłużenie tego nakazu. Do tego mogą być wydane zakazy zbliżania się, kontaktowania, przebywania w miejscach, w których ta osoba pokrzywdzona przebywa.

0: robią, tak? A to powinno właśnie być odwrotnie, tak jak pani teraz mówi. Osoba krzywdząca powinna ponieść tego konsekwencje jak najszybciej i tutaj powinna następować ta próba załatwienia sprawy, czy pogodzenia, czy dojścia sprawiedliwości jakiejś.
1: Jeżeli mogę wejść w słowo, to powiem, że właśnie ta narracja i jakby postrzeganie pomagania i przeciwdziałania przemocy domowej trochę właśnie przenosi ten ciężar z tego, że to osoby krzywdzone muszą uciekać, że to one muszą podejmować działania po to, żeby czuć się bezpiecznie, na to, że osoby, które przemoc stosują, ponoszą jej konsekwencje.
0: Dobrze, to
1: jest dobry kierunek.
0: Tak, to, tak, no myślę, że to tak logicznie się układa, jeżeli o tym myślimy. Pani Izabelo, na sam koniec jeszcze powiedzmy o jeszcze jednym rodzaju przemocy, czyli przemoc w szkole. Tutaj jest to bardzo taka cienka granica, żeby osądzić bardzo sprawiedliwie, kto jest ofiarą, kto jest krzywdzącym. Czasami jest to naprawdę bardzo widoczne, a czasami jest to ciężkie, bo tutaj dzieci potrafią tak działać skrycie, że dorosłym często trudno rozpoznać taką przemoc. Jakie tutaj działania może podejmuje MOPS?
1: Tak, powiem, że przemoc rówieśnicza, czy hejt, cyberprzemoc jest we wrocławskich szkołach sporym problemem. Wiem to, bo współpracujemy ściśle również ze szkołami, z oświatą. Dlatego Wrocław od kwietnia, w kwietniu ruszyła kampania Hate Over. Właśnie tutaj chodzi o to, żeby po pierwsze mówić o tym, że ten hejt występuje. Po drugie, że trzeba to zgłaszać po to, żeby otrzymać przemoc. Po trzecie, żeby dzieciaki też wiedziały, że stosowanie tego hejtu też niesie za sobą konkretne konsekwencje tak naprawdę, no bo to jest przestępstwo. Ale ta kampania daje też konkretne narzędzia nauczycielom i dzieciom w postaci skalowania tego, kiedy należy podjąć już konkretne działania, czyli na przykład zawiadomić policję, tak żeby nauczyciel, który obserwuje klasę i widzi czasami, co się dzieje, wiedział, czy to już jest ten moment, albo czy ma na razie wprowadzać właśnie edukację, pogadanki, rozmowy z psychologiem czy z policjantem po to, żeby zatrzymać te zdarzenia. Także kampania jest bardzo fajna. Do tego jest Hate of Bus, czyli to jest taki autobus wsparcia, w którym jest psycholog, z którym dzieciaki mogą porozmawiać, więc mogą już jakby dostać tą próbkę pomocy na szybko.
0: Od razu.
1: Co tak.
0: Pani Izabelo, ten autobus jest nam dobrze znany, już rozmawialiśmy o nim chyba z 2-3 razy nawet w obliczach Wrocławia, ale mnie to bardzo cieszy, że ta akcja skierowana do szkół, do młodzieży też jest w takiej dosyć szerokiej współpracy. To jest naprawdę budujące. No a szkoła już się lada chwila zbliża, więc też warto, dobrze, że o tym wspominamy też, że takie rzeczy się dzieją. Pani Izabelo, myślę, że wszyscy sobie życzymy i my tutaj rozmawiający, ale też i nasi słuchacze, żeby tej przemocy było jak najmniej. Proszę też nie bać się sięgać po zgłaszanie tej przemocy, jeżeli mamy nawet jakieś podejrzenia. Tutaj na pewno służby czy osoby, które profesjonalnie się tym zajmują, ocenią to i podejmą ewentualne działanie. A za wszystkie dzisiaj też informacje bardzo serdecznie dziękuję naszej gościni, a była nią Izabela Pawłowska, kierownik działu przeciwdziałania przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Miasto tajemnic, zabytków i górskiej przyrody świętuje 600-lecie, a mowa o Wałbrzychu, który staje się coraz częściej wybieranym kierunkiem city breaków na Dolnym Śląsku. Zamek Książ, Stara Kopalnia, Muzeum Porcelany, Górskie Szlaki i Historia Złotego Pociągu to tylko część atrakcji miasta, które w 2026 roku świętuje 600-lecie pierwszej potwierdzonej źródłowo wzmianki o swojej miejskości. Wałbrzych proponuje odwiedzającym połączenie zabytków, przyrody i historii. Jak przekonuje Mateusz Myketyszyn, specjalista do spraw komunikacji i kontaktów międzynarodowych w Zamku Książ, a także wałbrzyszanin, jednym z atutów miasta jest możliwość szybkiego przejścia z centrum w tereny zielone.
1: Nie ma drugiego takiego miasta w Polsce, gdzie po 5 minutach spaceru od głównej ulicy znajdujemy się w przepięknym lesie. Wałbrzych to jest historyczna brama do Polski od południa, jedno z pierwszych miast, które turyści z południa Europy odwiedzają po przyjeździe do Polski, ale także jedno z mniej znanych miast, pełnych tajemnic. O ile inne dolnośląskie lokalizacje, takie jak Wrocław, Karpacz, Szklarska Poręba są znane w całej Polsce, to Wałbrzych jest ciągle odkrywany i to jest naszą siłą, nie słabością, bo u nas nie stoi się w korkach, u nas jest oferta na każdą kieszeń, u nas są świetne hotele, restauracje, ale przede wszystkim zabytki. Niesamowita historia, którą się chwalimy.
0: Wałbrzych wykorzystuje także swoją przemysłową przeszłość. Przez stulecia ważną rolę w rozwoju miasta odgrywało górnictwo, a po zamknięciu kopalń w latach 90. zaczęto szukać nowego kierunku rozwoju.
1: Było to miejsce, gdzie przyjeżdżało się za pracą i tak samo było po wojnie, ale w 1996 w tym roku górnictwo w Wałbrzychu się skończyło, wyjechał ostatni wózek węgla z kopalni Torres i wtedy zaczęło się nowe oblicze naszego miasta, już to oblicze turystyczne, które dzisiaj pokazujemy Państwu i słuchaczom przedstawiamy.
0: Dziś historię przemysłową można poznawać m.in. w starej kopalni. Turystów przyciągają też inne tajemnice regionu. Z Wałbrzychem nierozerwalnie wiąże się legenda Złotego Pociągu. Jego poszukiwania zintensyfikowały się po 2015 roku, a historia ta jest związana z kompleksem Rize, którego jeden z obiektów znajduje się pod Zamkiem Książ, a także i II wojną światową. Jednak Wałbrzych ma też wiele innych legend, które w nim żyją.
1: Wiele jest tych legend. To są źródła, które są teraz odkurzane, ale też Wałbrzyszanie tworzą na nowo swoje własne legendy, tak jak legendę o Złotym Pociągu. Trzeba tutaj przyjechać, trzeba poznać historię księżnej Daisy, jej pamiętników, tego jak ta angielska piękność budowała tutaj swoje życie. To jest najbardziej znana postać, która nawet się doczekała swojej szkoły. To świadczy o tym, że Wałbrzych to jest żywy organizm, który mierzy się także ze swoją przeszłością, ze swoją spuścizną, z historycznym dziedzictwem, które jest przecież wielonarodowe, bo tutaj każda góra, każda rzeka, każde miasto ma nazwy w trzech językach, po polsku, po czesku, po niemiecku. I ta wielokulturowość to nie jest nasza słabość, to jest nasza siła.
0: Więcej o atrakcjach i historii Wałbrzycha będziecie mogli usłyszeć w najbliższej audycji Wakacje na Dolnym Śląsku na antenie Radia Rodzina, emisja 15 i 16 sierpnia od godziny 12.10.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: A skoro mowa o Wałbrzychu, to jeszcze warto wspomnieć o tym, że Wałbrzych dołączy do grona miast, które mają własną, lokalną edycję kultowej gry Monopoly, a projekt powstaje w ramach obchodów 600-lecia miasta i ma być jedną z pamiątek po jubileuszowym roku. To jedna z inicjatyw z okazji jubileuszu miasta, podkreśla prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Dodaje, że gra Monopoly, której historia sięga lat 20. XX wieku, wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem.
1: Staramy się w propozycjach uświetnienia rocznicy powstania naszego miasta, czyli tego jubileuszu 600-lecia, trafić do jak najszerszej grupy odbiorców z naszymi inicjatywami. Są wydarzenia kulturalne, społeczne, sportowe, są też takie wydarzenia z pogranicza, zabawy, obszarów poznawczych. Ja pamiętam, że byłem zafascynowany grą Monopoly na studiach, czyli w latach 80. Ta gra jest żywa i jest jakby przedmiotem zainteresowania.
0: Wiele już powstało edycji serii gry Monopoly. Jest również gra na przykład Jazzopoly. Co znajdziemy w wałbrzyskiej edycji gry? Tego twórcy na razie nie zdradzają. Mieszkańcy zagłosują jednak w specjalnej ankiecie, które miejsce zdobędzie pole o najwyższej wartości, mówi Maciej Meissner, przedstawiciel wykonawcy gry Winning Moves Polska.
2: Zawsze do edycji miejskiej wybieramy miasta o wyrazistej tożsamości, mocnym patriotyzmie lokalnym i uważamy, że Wałbrzych właśnie do takich miast się zalicza. Dodatkowo 600-lecie, obchody 600-lecia, które jeszcze ten wydźwięk podbijają. Z naszej strony mogę powiedzieć, że właśnie teraz zaczyna się wytężona praca naszego zespołu, zespołu Urzędu Miasta. Nie tworzymy tej gry tylko o Wałbrzychu, ale również dla Wałbrzyszan i z Wałbrzyszanami. Stąd we wrześniu przez Urząd Miasta zostanie opublikowana ankieta, gdzie będą mogli mieszkańcy miasta sami zadecydować, które z miejsc przestrzeni miejskiej znajdzie się na trzecim najdroższym polu w grze. Do współpracy zapraszamy również lokalne instytucje naukowe, kulturalne oraz lokalny biznes, który tworzy całą tkankę miejską Wałbrzycha.
0: W związku z obchodami 600-lecia Wałbrzycha będziemy świętować. Miasto przygotowało bogaty program obchodów już 11 i potrwają do 13 września. Odbędą się dni Wałbrzycha i koncerty. Miasto przygotowuje też gadżety i niespodzianki. Zaprasza Kamila Świerczyńska, koordynatorka obchodów 600-lecia Wałbrzycha.
3: Po tym okresie, gdzie uczyliśmy uczniów szkół o 600-leciu miasta, jesteśmy w czasie imprez plenerowych, imprez sportowych. Zapraszaliśmy Państwa i na bike maraton, na półmaraton. Ogłosiliśmy gwiazdy dni Wałbrzycha, a teraz czas, żeby zaskoczyć tym, co zostanie po 600-leciu namacalnym przedmiotem. Nie jest to pierwszy gadżet, który robimy na 600-lecie. Przypominam, że niedawno miasto przygotowało album. Album współczesny tego, co w naszym mieście najpiękniejsze, więc możecie Państwo taki album nabyć m.in. właśnie w Centrum Informacji Turystycznej. Poza grą, która powstanie i będzie w przyszłym roku, przygotowujemy maskotkę. Będzie to gadżet dla dzieci, który nawiązuje do charakteru miasta. Trwają także prace nad miejskim muralem z okazji 600-lecia. Możemy w tak wyjątkowy i różnorodny sposób świętować 600-lecie miasta.
0: Gra ma ukazać się w marcu 2027 roku. Pozdrawiamy z tego miejsca wszystkich Wałbrzyszan i Wałbrzyszanki.

0: Minister Maciej Berek, kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 7-latek utopił się na basenie w Łodzi. Dlaczego nie udało się zapobiec tej tragedii? Niedługo będzie można uniknąć podatku Belki. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prawa ręka premiera, kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o ministra Macieja Berka. Informację potwierdził dziś szef rządu Donald Tusk. Odniósł się również do krytyki związanej z faktem, że Berek do niedawna był członkiem jego rządu.
1: Tak, ma tę wadę, że był, wadę w cudzysłowie, wiecie o czym mówię, ministrem w rządzie. Wiem, sam wspierałem ustawę, którą proponowaliśmy, która przepadła, bo było weto poprzedniego, też pisowskiego prezydenta, tak aby w ogóle nie było najmniejszych śladów polityki w Trybunale Konstytucyjnym. Ja nie zmieniłem poglądu, ale ja nie mogę już dłużej patrzeć, a minister Berek z takim nastawieniem właśnie przyszedł do mnie i powiedział, przecież to już nie ma sensu, no albo jest weto, albo są działania niezgodne z konstytucją, trybunał, który jest nieuznawany ani w Polsce, ani w Europie, trzeba zrobić wszystko, żeby uzdrowić tę sytuację na tyle, na ile to jest możliwe.
0: Opozycja komentuje i mówi o hipokryzji rządzących.
2: Dzisiaj o kandydaturze pana Berka mówią ci ludzie, którzy krzyczeli wcześniej, że poseł na Sejm nie powinien zostawać sędzią Trybunału. Poseł, który ma demokratyczny mandat weryfikowany w wyborach, poseł, który jeżeli głosuje nad ustawą, to jest jednym z 460 posłów, którzy nad tą ustawą głosują. On nie ma, pojedynczy poseł nie ma głosu decydującego. I ci ludzie dzisiaj podobno chcą dać do Trybunału Konstytucyjnego człowieka, który jednoosobowo, samodzielnie miał wpływ praktycznie na większość przedłożeń rządowych.
0: Mówił Radosław Fogiel z PiS-u. Wątpliwości co do kandydatury Berka zgłaszali wcześniej rządowi koalicjanci Lewica i Polska 2050.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Prezydent Łodzi reaguje na śmierć 7-latka, który topił się w tamtejszym akwaparku Fala. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył o życie w szpitalu. Wczoraj niestety zmarł. Będzie przegląd procedur na miejskim basenie, mówi rzecznik holdingu Łódź, do którego należy akwapark Marcin Masłowski.
4: Prezes spółki został także zobowiązany do poszukania nowoczesnych rozwiązań systemów detekcji, które w automatyczny sposób pozwolą wychwycić przypadki krytycznych sytuacji, do których może dojść w wodzie.
0: Do tragedii doszło podczas nauki pływania prowadzonej przez zewnętrzną firmę. 7-latek przez mniej więcej 3 minuty wynurzał się i zanurzał, a później przez 6 minut był pod wodą. Wyciągnął go dopiero jeden z mężczyzn, który był wtedy na basenie. Sprawą zajmuje się prokuratura. Od przyszłego roku będzie można legalnie uniknąć podatku Belki. Prezydent podpisał właśnie ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. Środki do 100 tysięcy złotych mają być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych. Teraz tak zwany podatek Belki zjada 19% odsetek z naszych oszczędności i inwestycji. Na osobistych kontach inwestycyjnych 25 tysięcy złotych będzie mogło być ulokowane w lokatach, reszta w inwestycjach w fundusze albo w giełdę. Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza podsumowało pierwszy miesiąc swojej działalności. Przypomnijmy, że placówkę prezentującą bogate zbiory pamiątek, głównie tych związanych z karierą skoczka z Wisły, otwarto 14 lipca. Od tego czasu liczba odwiedzających przekroczyła już 5 tysięcy. Tadeusz Papieżyński ze spółki zarządzającej obiektem mówi, że obok pucharów, medali i kryształowych kul popularnością cieszy się również bułka z bananem.
5: No to jest rzecz kultowa związana z Adamem Małyszem. Każdy Adama kojarzy z bułką z bananem. My sobie trochę nie wyobrażaliśmy, żeby tego tu nie było, natomiast wokół tego też jest stworzona cała historia odnośnie treningu mentalnego, odnośnie diety skoczków.
0: Centrum cieszyło się popularnością zwłaszcza na początku sierpnia, kiedy Wisła gościła letnie Grand Prix w skokach narciarskich.
6: Minęła godzina 18, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 26 stopni, temperatura będzie już tylko spadać jutro. Zaczniemy od stopni 13 w okolicach godziny 6 i dobijemy we Wrocławiu nawet do 30 stopni. Robi się coraz cieplej, weekend również będzie upalny do 36 stopni w sobotę, od poniedziałku zaś ochłodzenie i prognozowane opady deszczu.
7: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę Świątek, piątek, niedziela. Ksiądz Boguś dalej wyjaśnia. To druga część bestsellerowej publikacji księdza Bogusława Kowalskiego, w której autor z humorem i prostotą odpowiada na pytania związane z wiarą, liturgią i codziennym życiem Kościoła. Książka prowadzi czytelnika przez cały rok liturgiczny i pomaga lepiej zrozumieć sens takich tematów jak Adwent, Komunia Święta, symbolika w Kościele czy nieważność małżeństwa. To pozycja dla osób, które lubią rzeczowe wyjaśnienia podane lekko, cierpliwie i bez nadęcia. Książka ma charakter praktycznego, przystępnego poradnika, który czyta się z uśmiechem. Jeśli szukasz lektury, która porządkuje kościelne wątpliwości i jednocześnie zachowuje pogodny ton, to ta publikacja może być dobrym wyborem. Książka do nabycia we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Minęła godzina 18, czas wyruszyć do domu. Ja wracam na rowerze i będę się cieszyć tym słońcem jak najdłużej dzisiaj na zewnątrz. Zachęcam do tego. Piękną mamy pogodę. Od poniedziałku ma padać i może być troszeczkę trudniej spędzać czas i korzystać z uroków kończącego się już lata. Życzę wszystkim przepięknego dnia i spokojnego wieczoru. Do usłyszenia w najbliższy poniedziałek.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Śledczy zajmują się wyciekiem danych prawie 19 milionów pacjentów. Policja i ABW udaremniły zamach na Amerykanina w Polsce. Polskie drużyny przed bramami europejskich pucharów. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości dochodzenie w sprawie wycieku danych z firmy MyDoctor. Jak poinformowali śledczy, hakerzy wykradli dane, po czym część tych informacji bezprawnie przesłali redakcji serwisu Zaufana, trzecia strona. Prokuratura podała, że cyberprzestępcy przechwycili imiona, nazwiska, PESEL-e, numery telefonów i adresy mailowe pacjentów oraz notatki z wizyt lekarskich czy informacje o wystawionych receptach.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rosjanin planował zabójstwo Amerykanina w Warszawie. Polskie służby udaremniły ten atak. O sprawie poinformował dziś premier Donald Tusk.
2: 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji, zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie. Na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie, to jest obywatel, który dysponuje dwoma paszportami. Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili dzięki akcji ABW i policji udało się tej egzekucji temu zamachowi zapobiec.
0: Jest to pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskiego wywiadu decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO. Leon XIV wczoraj wyjechał do Castel Gandolfo, gdzie pozostanie do wtorku. W sobotę odprawi mszę świętą i dwukrotnie spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Szczegóły zna Piotr Kowalczuk z Vatican News.
3: Papież w sobotę o 10 rano w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odprawi mszę świętą w kościele świętego Tomasza z Villanova. Spotka się także z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański w sobotę i w niedzielę. Polski proboszcz parafii, ksiądz Tadeusz Rozmus, powiedział, że mieszkańcy miasteczka i okolic żyją tym wydarzeniem i przypomina, że w tym roku mija 400 lat od chwili, kiedy papieże zaczęli przyjeżdżać do Castel Gandolfo.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Piłkarze Lecha Poznań po wielu perypetiach dotarli w końcu do Wagar na Wyspach Owczych. Mistrz Polski rozegra tam rewanżowe spotkanie trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z KL Klaksvík. Początek o 21:45. Pierwszy mecz poznaniacy wygrali. Skromnie. 1-0. Lechici na Wyspy Owcze mieli wylecieć już wczoraj o 14:30. Podróż została jednak wstrzymana przez mgłę, która spowiła jedyne na Wyspach Owczych lotnisko Wagar. Wreszcie dolecieć się udało, ale mecz rozpocznie się nieco później niż planowano. Dziś jeszcze o 19:00 Raków Częstochowa rozpocznie wyjazdowy mecz Summerbee w eliminacjach Ligi Konferencji. O prawo gry w Lidze Europy zagrają zaś Jagiellonia na wyjeździe z Rangersami o 20:30, a Górnik Zabrze podejmie węgierski Ferencváros Budapeszt.
4: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
5: Woda. To dzięki niej naszą planetę porastają lasy. W oceanach pływają ryby. Ptaki latają w powietrzu, a po lądzie stąpa człowiek. Skąd woda wzięła się na Ziemi? Naukowcy mają kilka teorii, ale jedno jest pewne. Wrocławskie MPWiK każdego dnia sprawia, że tę życiodajną substancję masz w swoim kranie. Pij kranówkę. Czytała Krystyna Czubówna.
6: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
7: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
6: Nie mam prawka.
7: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
6: Brzmi super. Dzięki.
7: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
8: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka i Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego, zapraszają na dożynki gminy Długołęka i powiatu wrocławskiego. 29 i 30 sierpnia Park Szczotry. Zagrają m.in. Fun Factory i Squeezer.
4: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.

Czułam ciągle, ale tak ślepo. A ty wiesz. Po tych, co byli, zostaje niewiele. Niewyraźna sylwetka.

rano za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez żaluzję. Już nie wypada mi być smutnym.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież rozpoczął kolejny pobyt w Castel Gandolfo. W najbliższych dniach dwukrotnie spotka się tam z wiernymi na wspólnej modlitwie. Polska historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została powołana przez Leona XIV do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Przebaczenie drugiemu jest sprawdzianem przyjęcia Bożego Miłosierdzia, mówił przy grobie świętego Jana Pawła ksiądz Wojciech Kućko. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV ponownie przebywa w Castel Gandolfo, gdzie pozostanie do wtorku. W sobotę w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 10 odprawi mszę świętą w kościele świętego Tomasza z Villanova, a w południe przed Pałacem Apostolskim będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Na spotkanie z papieżem przygotowuje się cała miejscowość, mówi proboszcz papieskiej parafii ksiądz Tadeusz Rozmus.
2: Pozdrawiamy z Castel Gandolfo, miejsca, gdzie temperatura, jeśli chodzi o przygotowanie do historycznej mszy świętej, przewodniczonej przez Ojca Świętego, jest szczególnie wysoka, nie tylko związana z temperaturą pogody, ale również z temperaturą serc. Oczywiście parafia żyje tym wydarzeniem. Przygotowujemy się, bo ten rok jest rokiem historycznym. Przypomnę tylko, że w tym roku przypada 400 lat od chwili, kiedy papieże zaczęli przyjeżdżać do Castel Gandolfo. Tym pierwszym papieżem, który rozpoczął tę tradycję, był papież Urban VIII, 1626 rok. Zapraszamy do Castel Gandolfo i oczywiście pozdrawiamy z Castel Gandolfo.
1: Leon XIV spotka się z mieszkańcami i pielgrzymami również w niedzielę, kiedy w południe ponownie odmówi z nimi modlitwę maryjną na Piazza della Libertà. Doktor habilitowana Anna Barańska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została nową członkinią Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Nominację Ojca Świętego ogłosiło dziś biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
3: Anna Barańska jest historykiem XIX wieku. W swoich badaniach zajmuje się m.in. dyplomacją Stolicy Apostolskiej, historią Kościoła Katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami oraz relacjami między Kościołem a państwem w Europie. Leon XIV powołał do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych także dwóch badaczy z Włoch i Stanów Zjednoczonych.
1: Żadna wina nie powinna pozostać poza miłosierdziem, mówił ksiądz Wojciech Kućko podczas porannej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Nawiązując do przypowieści o niemiłosiernym słudze, wskazał, że człowiek może sam otrzymać przebaczenie, a mimo to nie pozwolić, by przemieniło ono jego relacje z drugim człowiekiem.
4: Można mieć darowany dług, a nadal pozostawać niewolnikiem. Można otrzymać miłosierdzie, a nie być miłosiernym dla innych. Można odejść sprzed oblicza Pana z przebaczoną przeszłością, a jednak z sercem, które pozostało niewolnikiem nieprawości.
1: Kaznodzieja przypomniał też szczególną więź świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską. Jak podkreślił, każdy potrzebuje czasem własnych, kalwaryjskich dróżek prowadzących w głąb sumienia i serca, które potrzebuje przebaczenia od Boga, ale także przebaczenia sobie i drugiemu człowiekowi.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
5: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: Na cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.
6: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę. Prawda?

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.